0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: To jest całe wiadro kofeiny i to muzycznej. Armin van Buuren, Sasza, Everlasting, 14 minut po godzinie 6. Asia się nie śmieje, Asia opowiada o tym, co słychać pod Grunwaldem.
1: Myślałam o tym wiadrze, że wcale nie musicie z tego wiadra pić powoli. Przeciwnie, trzeba z niego dużymi łyżkami i łykami.
0: Chochlą.
1: A pod Grunwaldem nowe odkrycie, to ciekawe.
0: Chodzi o jajecznicę, przepraszam, musiałem
2: nie.
0: to powiedzieć.
2: Nie, pod Legnicą jest o jajecznicą, no. A.
1: Pod Grunwaldem archeolodzy wykopali bardzo stare monety sprzed ponad 600 lat i w ogóle mówią, że to jest gigantycznie ważne odkrycie.
0: Dlaczego w sumie? Przecież one teraz już nic nie znaczą, za się nic nie kupi, nie? W ogóle, nie?
2: Poza tym to pokazuje, że pieniądze to trzeba po prostu wydawać na bieżąco, bo tak jak walczysz, to nic nie zaoszczędzisz.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.

0: Ogień od samego rana w głośnikach to Fire i Alan Walker, 6:27.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: No i kochani, przeglądamy internet, żeby najlepsze ciekawostki dla was wysznupać od samego rana. No i nowości w przedszkolu. Zmiany. Dzieciaki mają nowe wyzwania. Otóż okazuje się, że wchodzi nowa podstawa programowa, ograniczanie ekranów, ale też dzieciaczki będą musiały mieć przynajmniej taki czas raz w tygodniu, że będą same sobie musiały zrobić różne zabawki.
0: Oh, zabawki, wow. Fajne.
3: Kreatywnie, nowe zabawki z nowych rzeczy.
4: No. Kartony, jakieś korki, tak, takie tak, rzeczy, tak?
3: Tak, tak.
4: No z butelek to raczej nic nie zrobią, bo butelki kaucyjne, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A dobrze, że kasztany nie są kaucyjne, to przynajmniej ludzika można zrobić.
4: Jeszcze.
0: Pobaw się ludzikiem z kuzynem.

0: Moving to the Sun w RMF Max, 25 minut przed siódmą. Tego Sun to by nam się trochę dzisiaj przydało w Polsce, bo na razie to taka jesieniarska trochę ta.
1: 6:35 to jeszcze nie jest pora, żeby wstało. Ono jeszcze sobie strasznie
0: krapie. Masz rację, śpi słoneczko, śpi.
1: Ale zaraz będzie w górze. Za to w Moskwie wylądował samolot i to jest taki mega lot owiany tajemnicą. Samolot amerykański, czy to coś tajnego, czy to jest coś tajne przez poufne. No dużo osób o tym pisze i dużo teraz się o tym mówi w internecie.
2: No ale czekaj, skoro to jest mega tajny lot, o którym wszyscy mówią i każdy wie, no to chyba się nic nie stało, nie? To spokojnie. Max.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
7: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
5: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Trąbka, która niejednego postawiła na nogi. To Faruko i Pepas i 6:49. Wstajemy wszyscy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
0: Temat trąby zostawiamy, od razu mówię. Z trąbą już koniec.
3: Kropka, dobrze, tak, okej, okay, no. Dobrze. 84 tysiące złotych dotacji, wyobraźcie sobie, z urzędu w Olsztynie dostał pan astrolog. I za tą kasę, za te 84 tysiące, będzie się uczył angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
0: A to ciekawe, czy on w ogóle to przewidział. Nie? To jest dobre pytanie.
3: Będzie się uczył po to, żeby czytać książki o astrologii, oczywiście w oryginale, prawda?
0: Mm-hmm, no tak.
4: Taka kluczowa strategiczna umiejętność. Astrolog, to co, on nie może z gwiazd czytać, czy to jest za darmo?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A słuchajcie, no może przy okazji odkryję jakiś nowy znak zodiaku, na przykład, nie wiem, łoś, jeleń.
0: Bobr, nie wiem, jeżozwierz.
3: Bobr.

0: Ghost Town to Adam Lambert. Jest 5 minut do godziny 7 i za chwilę ważne informacje.
1: We fleszu ostrzeżenia meteorologiczne. Gęsta mgła dzisiaj może pojawić się głównie na wschodzie i na północy. Uważajcie na drogach. Idę na
2: Max. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Winogrono jasne za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Cebula tylko złoty 99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz papryka w supercenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
13: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
4: Jest punktualnie 7 w RMF Max. Czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, zapraszam. No i na otwarcie wiadomość dla kierowców. Gęsta mgła może dziś spowalniać jazdę. Alerty obowiązują na północy, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia aktywne będą do 9, zatem ostrożnie, bez nerwów i do celu. A dziś w Polsce przynajmniej pod względem temperatury jest spokojnie, ale upał wróci, choć według najnowszych modeli synoptycznych raczej na krótko. W piątek na południu i lokalnie w centrum będzie gorąco, do 31 stopni, a od soboty już solidny spadek. Za to upały powodują ogromne zniszczenia poza granicami naszego kraju. Grecja wciąż mierzy się z pożarami. 140 strażaków w tej chwili prowadzi akcję gaśniczą w pobliżu Aten, a także na północy kraju. Trudna sytuacja panuje w rejonie miasta Veria, około 70 km na zachód od Salonik. Są też ostrzeżenia przed możliwymi pożarami m.in. na wyspach Korfu i Zakynthos. W tej chwili płonie także Park Cojserola pod Barceloną. Tuż przed północą służby ewakuowały 35 osób z pobliskich budynków. Ogień strawił już ponad 8 hektarów lasu. Z żywiołem walczy blisko 300 strażaków. Akcję utrudnia silny wiatr, który zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto, zapewnia prokurator generalny, który odmawia jednocześnie podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
5: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną. Czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy?
4: Mówił Waldemar Żurek, a ponoć szczegóły mamy poznać za kilka tygodni.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Nasze siatkarki zanotowały trzecie zwycięstwo w siatkarskich mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Słowenki 3-0. Z problemami mierzyły się tylko w drugim secie.
7: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu.
4: Tyle Magdalena Stysiak, atakująca, która pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej przejęła opaskę kapitana reprezentacji. No, dziś przerwa. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami. Teraz z parkietów jeszcze na moment przenieśmy się na korty, bo jest sukces. 25-letnia Martyna Kubka pokonała Anikę Pęcikową w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju głównego US Open. Nasza tenisistka wygrała 6-7, 6-4, 6-2, no i zagra w drugiej rundzie kwalifikacji.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Za oknami dziś w wielu miejscach będzie dominowało słońce. Jeżeli chodzi o południe i południowy wschód Polski, to tam rzeczywiście będą się jeszcze pokazywały chmury, szczególnie o poranku, ale później one też ustąpią i ma się pokazać słońce. Tak przynajmniej pokazują te najnowsze modele synoptyczne. No, chyba pozostaje nam wierzyć im na słowo. Zweryfikujemy to później. Natomiast na termometrach takie przyzwoite wartości. 20 stopni w Trójmieście, 23 stopnie to Warszawa, 23 również w Krakowie i w Rzeszowie, 24 to Wrocław.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Cztery minuty są po godzinie siódmej, więc wszyscy wstajemy. Hop, hop, hop. Budzimy się. Filip Kliber.
9: Asia Meus.
10: Mateusz Marek.
9: Dzień dobry.
8: Mamy też hity na maksa. Ed Sheeran zaraz. Jakie zaraz, teraz?
10: Ile się dzieje,

0: Wasze ulubione, pobudzające poranne numery gramy zawsze do ostatniej nutki. Shut up and dance i 10 po siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Asia i Mateusz.
2: No to porywam was do tańca ciekawostkami z internetu, żebyście mieli z czego...
3: Panie, proszę panów.
2: Z czego przypekować w pracy i przez cały dzień. No to już tam dowolny, styl dowolny. Kochani, kopali, szukali ropy u nas w Polsce, miało być bogactwo, miało płynąć benzynka, a w Kazimierze Wielkiej zrobili dziurę, odwiert i okazało się, że zamiast ropy popłynęły stamtąd woda siarczkowa. No i będą budować termy, no. Co ci powiem, jest dużo wody siarczkowej w każdym razie.
3: Okej, a mogę to tankować do diesla?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Byku, wymieszasz to lejem, bo pojedzie.
3: Diesel musi kopić, nie? No wiadomo, no. Z taką wodą siarczkową, ła.
2: W tej strefie takiej coś tam zielonej, tam co nie można jeździć.
3: Tak, strefa czystego transportu, że nie możesz burtnym samochodem jeździć. No wiem. 11 po 7.

0: Shakira, Burna Boy. 20 minut po godzinie 7 to jest kawałek Daj Daj, a my wam damy właśnie, damy tak wam jest. Bilety, bo je mamy i chcemy wam je dać.
1: Najlepsi ludzie słuchają RMF Max od rana i mamy

0: dla was bilety na Fire Festival, który będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ten weekend i zagrają tam między innymi
1: Bad Doez, Kukę, Problem, Zalia, Alan Walker. Wiemy, że na niego czekacie. Będzie też DJ Snake i będzie wielu innych artystów, których znacie też z anteny.
2: Ja wam powiem, że mamy dla was 4 wejściówki dla ciebie i twojej ekipy na całe 3 dni tego festiwalu, który już w ten najbliższy weekend. Tylko trzeba nam wysłać odpowiedź na nasze pytanie.
0: Wszystko dla was. Proste pytanko. Jaki tytuł miałaby piosenka o tym, co robisz teraz? I to wysyłasz SMS-em pod 3001, to nic nie kosztuje ekstra. I co? Zwłaszcza, jeśli miałbyś pierwszy raz wygrać, no to próbuj, to jest najlepszy moment, no.
1: To jest jedyny moment, 4 wejściówki na całe 3 dni festiwalu już w ten weekend na Stadionie Śląskim. Fire Festival, no i wy pod sceną od RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sat Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sat Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Moje ulubione w muzyce. 7:31. To jest RMF Max, to był Bruno Mars.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Mamy dla was 4 bilety na całe 3 dni Fire Festiwalu, który już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a na scenie same wielkie gwiazdy i wy.
4: No i pytaliśmy o to, jaki tytuł miałaby piosenka, gdyby opisywała to, co teraz robicie. Gosia jest z nami. Siemaneczko, powiedz, jaki tytuł nam wysłałaś?
5: Cześć. Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczynają się góry.
0: Wow.
3: Brzmi jak urlop.
0: Brzmi tak. Jak Podhale.
5: I to całe piękne 3 tygodnie.
4: Dobrze, wow. Że nie schody. No,
0: ale Gosia, słuchaj, to nie ma tak, że my bilety dajemy za darmo, tylko trzeba wziąć udział w naszym quizie z wczoraj, w którym my zadajemy pytania na temat tego, co się wydarzyło wczoraj. Ty odpowiadasz na te pytania, masz na każdą odpowiedź 5 sekund. Jeżeli prawidłowo odpowiadasz na te 2 pytania, dostajesz bilety dla ciebie i całej ekipy.
3: Pierwsze pytanie, Gosia, do ciebie. Wczoraj nasze siatkarki wygrały ze Słowenią w kolejnym meczu Mistrzostw Europy, a teraz przed nimi starcie z Niemkami. No i pytanie.
4: Czym gra się w siatkówkę?
5: Jeszcze raz pytanie?
4: Czym gra się w siatkówkę?
5: Piłką.
0: No brawo! Brawo, Gosia!
3: Okej, pierwsze pytanie za tobą, drugie pytanie.
4: Od wczoraj dużo się mówi o amerykańskim samolocie, który prawdopodobnie należy do CIA, miał wylądować w Moskwie, to miało być tajne. No i takie pytanie.
3: Kto jest prezydentem USA?
5: Jaki Biden.
0: Na pewno? No. A nie zmieniło się trochę?
5: Boże. Gosia!
0: Ale spokojnie, Gosia, wiemy doskonale, że z tym Bidenem po prostu mogło ci się trochę...
4: Nie dodaliśmy, że aktualnym.
3: Właśnie,
4: no to wszystko, okay.
3: Słuchaj, zaliczone bilety lecą do ciebie, a ty i twoja ekipa lecicie na Fire Festival.
0: Widzę, że Gosia, jesteś przeciwieństwem żona Bidena, nie przysnęłaś. No.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Jesteście super, właśnie dla was to robimy, super, dzięki.

0: Wiecie, czasami lepiej się nie zastanawiać, o co komuś chodzi. Wtedy można lepiej zacząć dzień bez żadnych niepotrzebnych spięć, kłótni, prawda? 20 minut przed 8. Po co nam to?
1: Po co nam to? Tym bardziej, że możecie teraz posłuchać informacji, którą potem sobie podacie w pracy. Przenosimy się do Chorzeli, bo właśnie tam się odbywało w niedzielę święto mleka i chleba.
0: Piękna impreza. Super impreza. Polska.
1: Tylko, że ktoś postanowił jednocześnie ze stelażem sceny, na której odbywały się koncerty, spiąć tamtejszy kombajn. I problem się pojawił w momencie, kiedy pojawił się również właściciel kombajnu i tym kombajnem właśnie postanowił odjechać. Jednocześnie cała scena wtedy runęła.
2: Ojej. Ja wiem, że to jest kombajn, a nie traktor, ale no dał radę nim zaorać imprezę.
1: Dobrze, że to nie było w Gliwicach.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Winogrono Jasne za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Cebula tylko złoty 99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz papryka w supercenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
1: Arhelan! Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
7: Euro na wszystko Cię stać.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Najlepsze hity z całego świata macie właśnie tutaj. Macie w RMF Max o poranku. Swedish House Mafia, Lee Kelly i Happiness is So Sad na 12 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Patrzymy teraz w niebo, bo jeżeli ostatnio trochę gorzej spaliście, to już wiemy dlaczego. Wszystko przez to, że zbliża się pełnia. A konkretnie zbliża się krwista pełnia Księżyca. Tak, ona będzie w piątek, a potem jeszcze w niedzielę się Księżyc spotka z Saturnem i to wszystko powoduje, że na niebie naprawdę dużo się teraz dzieje na koniec
0: także
3: wakacji.
0: Pamiętajcie, w piątek patrzymy o godzinie 5.50 w niebo. Ja wiem, że jest teraz 7.50, dwie godziny przed tym, ale pamiętajcie, w piątek 5.50 zaglądamy w niebo, będzie krwawo.
3: Przypomnienie w telefonie ustawcie.
4: Ale to Perseidy, zaćmienie, krwawy Księżyc na tym niebie to jest teraz lepsza oferta niż na Netflixie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: Kto tak pięknie gra, kto tak pięknie, to męskie granie orkiestra i supermoce, of course.
1: Supermoce się przydadzą na pewno kierowcom. Są utrudnienia na Mazowszu, S7 w kierunku Warszawy i A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Gdańska i o tym będziemy mówić we Fleszu.
2: Uważajcie na drodze, ale też przy okazji posłuchajcie, co w sporcie i co w pogodzie. To za chwilę o 8.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Cob Auto Białystok. Krupniki 25.
5: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
6: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
5: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
6: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
5: A dotacje?
6: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
5: Daj numer.
6: 530 944 444.
7: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Mega.

0: plażę z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
6: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Utrudnieniami mierzą się o poranku kierowcy z S7 na Mazowszu. To jest odcinek Białobrzegi-Warszawa w pobliżu miejscowości Grójec. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z dostawczakiem. Zablokowany jest obecnie lewy pas w kierunku Warszawy. I na tym nie koniec. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku między węzłami Grudziądz-Nowe Marzy w pobliżu miejscowości Nowe Marzy osobówka uderzyła w bariery. Na miejscu pracują służby. Zajęty jest pas w kierunku Gdańska.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Administracja Trumpa chce cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Departament Stanu USA ma w najbliższych tygodniach ogłosić cofnięcie wiz B1 dotyczących podróży służbowych i B2 służących głównie celom turystycznym z okresu 2016-2026. Chodzi o osoby, które ubiegały się o azyl lub obecnie się o niego ubiegają. W poniedziałek zastępca sekretarza stanu Christopher Landau skrytykował osoby, które jego zdaniem wykorzystują wizy turystyczne i biznesowe, aby dostać się do Stanów Zjednoczonych, a następnie składają wnioski o azyl. W ciągu ostatnich 18 miesięcy w USA cofnięto ponad 175 tysięcy wiz cudzoziemcom, którzy między innymi złamali warunki wizowe, popełnili przestępstwa, wzywali do przemocy wobec obywateli USA, czy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. To już niestety końcówka wakacji. W przyszłym tygodniu uczniowie będą się oswajać z nową rzeczywistością. Na razie jeszcze błogo wypoczywają, w przeciwieństwie do nauczycieli, którzy muszą wszystko przygotować wcześniej.
7: Już praca w szkole się zaczęła na serio. Poprawki maturalne. No a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
8: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą.
6: Mówili Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola nr 4 i Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Nasza tenisistka Maja Chwalińska notuje zwycięstwo. W parze z Austriaczką Sinią Kraus wygrały starcie z Belgijką Magali Kempen i Rosjanką Aleksandrą Panową w turnieju WTA 500 na kortach twardych w meksykańskim Monterrey. A jutro rewanżowe starcie czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok o 18:00 zmierzy się z Iberią Tbilisi. Dwie godziny później Lech Poznań rozegra w Szwajcarii rewanżowe spotkanie z FC Thun w Szwajcarii. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał czwarty etap wyścigu Vuelta a España. W klasyfikacji generalnej ma już ponad 3,5 minuty przewagi nad rywalami. No, było ciężko, ale to był piękny dzień, mówił na mecie słoweński kolarz.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ci, którzy nie przepadają za upałami, mogą się cieszyć, spać spokojnie, bo na razie gorąco nie będzie. Będzie ponoć w piątek, tak do 31 stopni, ale dziś jeszcze będzie czym oddychać. 20 stopni w Trójmieście zobaczymy, 23 pokażą termometry w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie i w Katowicach i do 24 stopni zobaczymy w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono powinno dominować w wielu miejscach kraju poza południowym wschodem, bo tam rzeczywiście momentami ma się trochę chmurzyć.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
9: Już są 3 minuty po godzinie 8, czas do piątku szybko zlecia. W piątek ma być ciepło, no, potem wszystkich świętych, Nowy Rok i tak dalej. Filip Kliber.
10: Byle do wiosny, Asia Mełus.
11: Mateusz Marek, za was trzymamy kciuki, dajecie ranę w ten poranek.
9: Temper City, self-aware, specjalnie dla was.

0: 9 po 8. To jest to w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Kolarze jadą sobie na rowerach przez Hiszpanię. Znaczy jak to kolarze, prawda?
0: No zdarza się kolarzom jechać na rowerze. Mi
3: no
0: też się
3: właśnie,
0: zdarza.
3: No właśnie, więc
0: kolarzem.
3: Oni teraz jadą w Vuelta Espanię sobie tam kręcą. I ostatnio złapała ich na końcu jednego odcinka straszna burza. Ale to taka burza, że lało, sypało gradem, nie dało się jechać, więc się wszyscy schowali do jednego hotelu. I w tym hotelu przesiedzieli tą burzę, a potem jak już się udali na spoczynek, to wystawili w internecie najwyższe oceny i pięknie podziękowali hotelowi za tak wspaniałe przyjęcie.
0: No super, no jak te najwyższe oceny wystawili, to pewnie chodzi też o to, że im, nie wiem, łańcuchy nasmarowali.
4: Tak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Łańcuchy górskie pewnie
0: tak, chodzi o to. Tak.
3: Na pewno.
0: No, właśnie o to chodziło. Gips, kukonie, Natan, ty masz najlepsze hity to u nas w RMF Max, 10 po 8.

0: Międzynarodowe hity na antenie RMF Max to H i jego Ring My Bell, numer, który na pewno z wami jeszcze zostanie bardzo długo po wakacjach na 17 minut po godzinie 8.
1: Międzynarodowe hity, bo dzisiaj jest międzynarodowe święto. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu.
2: I dlatego mamy zabawę dla wszystkich psiarzy, ale ogólnie dla wszystkich, bo to będzie niezły ubaw.
1: Dlatego zaszczekaj albo zrób tak, jak robi twój pies, jak się tak strasznie cieszy, kiedy wracasz po całym dniu pracy do domu.
0: Niech cała Polska usłyszy, jakiego masz super psa, a my tutaj zrobimy taki klaser najlepszych psi dźwięków, nie? Tak, taką naszą radiową rolkę.
2: Także słuchaj, głosóweczka, wiadomość na Facebooku albo Instagramie RMF Max. Psiarze, odezwijcie się! Zwłaszcza jeśli miałby to być wasz pierwszy raz.
1: Mamy dla was super fajne nagrody.
0: Dla ciebie i psa. No bo co, no może być leżak dla psa, nie?
2: Nie, no może zeżrzeć, no.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra, jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: No chyba was nie zaskoczę, jak powiem, że bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No nie słychać, wiesz?
0: O, nie? Szkoda. To muszę głośniej śpiewać następnym razem. Poprawię się, obiecuję.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Asia i Mateusz.
3: Mój psiak po tygodniu rozłąki zawsze się cieszy na mnie w taki sposób.
1: Ja nie wiem, czy to jest radość, czy to jest smutek, ale na pewno bardzo fajnie brzmi.
0: Pytaliśmy was o to, jak cieszą się wasze psy, kiedy wracacie do domu z pracy albo z jakiegoś wyjazdu, bo dzisiaj jest... mamy tak. Dzień psa.
4: To taki jest ewidentnie rasa Brytyjczyk jakiś.
5: Takim akcentem, to jest brytyjski, już tak hał.
0: Ogon wjechał.
4: To jest chyba York. Ale słychać przynajmniej, że to są true story. Słuchacze RMF Max są najlepsi, mają najlepsze psiaki.
1: Ale Dominiki pies to jeszcze jest nic przy psie Marleny, który ma ksywę Lord Voldemort.
4: On wychodzi z wody, jak przejdzie do domu dopiero.
1: Marlena, wy mu nos zabraliście, czy co?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ekipa, jesteście najlepsi. Tak się cieszymy na wasz widok, jak was słyszymy.
1: Ten pies ewidentnie unika ludzi, którzy mają pioruny na czole.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, 8:38. U nas nikt nie jest smutny, tak jak dziewczyny w tym numerze. U nas każdy uśmiechnięty w RMF Max.
1: I to bardzo szeroko, dlatego szybko teraz lecimy na północ kraju, nad morze, bo jest taka gmina, w której jest więcej mieszkań niż mieszkańców.
0: Ludzie,
1: w Ciwnowie nad morzem jest tak 3,5 tysiąca mieszkańców, a prawie 5 tysięcy mieszkań.
2: No i to jest problem, się okazuje. Wcale to niczemu nie sprzyja. Podobne problemy mają inne turystyczne miejscowości zagraniczne. Majorka, Barcelona.
0: O, to już nie jest w ogóle, to nie jest już w ogóle patodeweloperka, tylko to jest patoludzierka.
2: Zresztą nazwa zobowiązuje, Dziwnów.
0: Ale dziwnie. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour w sumie
7: najlepszy jest. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
11: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
18: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
19: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
18: Do euro przyjdź.
19: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak gofry z bitą śmietaną.
12: Jak wieczór na rolkach.
3: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: 8.49 w RMF Max, Pitbull w głośnikach i najlepsza okazja tego poranka.
1: I to jest proste pytanie. Chcesz wygrać 15 tysięcy złotych?
2: Jeżeli chcesz, to daj sobie szansę, bo to jest najlepszy moment, żeby spróbować.
1: Odpalamy teraz rundę bonusową i pomnożymy twoje zgłoszenie razy 500, czyli zgłaszasz się raz, a jakbyś się zgłosił 500 razy.
0: I możesz wygrać 15 tysięcy złotych, więc wyślij teraz SMS-a pod 7327 za 3,69 albo wejdź na stronę rmfmax.pl.
2: No i co można zrobić, jak ci tak nagle wpadnie takie luźne ekstra 15 koła?
0: Wszystko można zrobić. Pojechać sobie na jakiś All Inclusive we wrześniu, jeżeli akurat ci zostało urlopu, bo w wakacje nigdzie nie byłeś akurat.
1: Albo dwa iPhone'y sobie kupić, albo 15 innych.
2: Można sobie nadpłacić trochę kredyt, albo wymienić sprzęgło w samochodzie.
0: Kasa
2: Te
0: Palma. SMS pod 7327 albo nasza strona rmfmax.pl.
1: 15 tysięcy złotych.

0: 5 minut do 9. Clean Bandit, Zara Larsson i kawałek Symphony.
1: A o 9 będzie u nas jak zawsze o pełnej nowy flash i najświeższa prognoza pogody.
2: Czekamy.
3: Reklama.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
9: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
8: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
8: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
8: Daj numer.
9: 530 944 444.
10: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest 9. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Czas na flash i pogodę.
2: We wrześniu do Sejmu trafi projekt ustawy z propozycjami zmian dotyczących emerytur stażowych. Chodzi m.in. o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
20: W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na drugim wrześniowym posiedzeniu.
2: Tyle Kacper Wróblewski. Czas na informacje z regionu w skrócie. Przemyt ponad 150 tysięcy paczek nielegalnych papierosów ujawnili w Bobrownikach funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Ukryte były w rolkach papy. Szacunkowa wartość kontrabandy to aż 3 miliony złotych. Kierowca ciężarówki, 40-letni Białorusin, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu od 3 do 10 lat więzienia. O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Bardzo ładną pogodę obiecują dziś w regionie synoptycy. Koło południa chmur na niebie może przybyć, ale specy z IMGW nie zapowiadają opadów. Na termometrach w Białymstoku dziś maksymalnie 21 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. 14 nowych autobusów elektrycznych wyruszy w trasę po województwie podlaskim. PKS Nova zaprezentowała swoje nowe pojazdy wczoraj na rynku Kościuszki.
21: To dla nas, pracowników spółki PKS Nova, to nie jest taki zwykły pokaz nowoczesnego taboru. To jest taki symbol przemian, które zachodzą w naszej spółce i coraz bardziej rozwijającej się takiej kultury pracy zespołowej.
2: Mówił szef PKS Nova Wojciech Sienicki. 14 pojazdów ma zasięg około 400 km na jednym ładowaniu. Autobusy wyposażone są m.in. w ładowarki USB czy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
19: Zaraz pogoda w RMF Max.
18: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Środa na Podlasiu z bardzo ładną i słoneczną pogodą. Koło południa chmur na niebie może przybyć, ale o żadnych opadach deszczu meteorolodzy dziś nie wspominają. 21 stopni to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje słabo, a momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to jeszcze sprawdźmy, jak o poranku wygląda sytuacja na barometrach. Ciśnienie jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, a biometr neutralny, więc nie ma wpływu na nasze samopoczucie.
19: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
18: RMF Max.
0: Randy. Wytłumaczmy.
1: Dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Psa życzymy wam, żeby ktoś się tak cieszył na wasz powrót z pracy, jak cieszy się pies Dominiki.
0: My się na pewno będziemy cieszyć za to, że byliście z nami. Filip tak. Kliber,
1: Asia Meus,
22: Mateusz Marek.
1: Pa, pa.
19: Max.
0: Ale spokojnie, zostawiamy was z hitami na maksa, zostawiamy was w najlepszych rękach. Michiko na 3 minuty po godzinie 9, a wy szczekajcie sobie na zdrowie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak sobie myślę, że jedyne osoby, które mówią o tej porze roku i jeszcze o tej godzinie nareszcie, to chyba te, które czekały z urlopem na koniec sierpnia.
2: Ale wiesz, że niektórzy weekend już w czwartek zaczynają. Są tacy szczęściarze, tak, tak, pozdrawiamy was.
1: Ale to środę jeszcze mamy. Jeszcze przetrwać musimy.
2: Damy radę w tym składzie. Karina Nicińska,
1: Dawid Miązek i wiadomo, hity na maksa, bo to lato na maksa.
2: Zapraszamy na wspólną podróż do 12:00.

0: Alexa z nami, Faithless, to New Religion. Słuchacie RMF Max? A to taki się włączyło, to co, ruszamy w tango, czy o co chodzi?
1: Niech to będzie wasz last dance. Niech to będzie wasz ostatni taniec do wygranej. Nawet 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj. Poocierajcie się o tą nagrodę.
0: Nie ocierajcie się. Właśnie nie ocierajcie się, tylko po prostu chwyćcie ją w ramiona i przyciśnijcie mocno do siebie te 15 tysięcy złotych. Poczujcie ciepło, jakie z tej kwoty płynie i jakie cieplutkie będą wakacje, które sobie za to zafundujecie.
1: Zapraszamy was do tańca z rundą bonusową. Tylko wy SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl i 650 razy większa szansa, nawet na 15 tysięcy złotych.
0: Ale wiecie, tańce są intensywne i krótkie, więc tylko 7 minut rundy bonusowej. Tylko przez taki czas mnożymy 650 razy wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych nawet.
1: To co? Można prosić rączkę waszą do telefonu, żeby wysłała SMS-a z hasłem MAX pod 7327?
0: Pani pozwoli na parkiet po 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tam też zapraszamy. RMF Max.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co?
2: Ile? Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
14: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: wakacjach wyjeżdżają, a niektórzy sprzątają na błysk, jak Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Nie dajcie się w to wciągnąć. Słuchajcie, wracamy do naszego pytania dnia. Powiedzcie, gdzie byliście na wakacjach, nie mówiąc, gdzie byliście dokładnie na wakacjach.
0: Zerkamy na Messengera RMF Max i na początek, powiem szczerze, idzie odgadnąć.
2: Na wakacjach byłem w miejscu, gdzie jest jeziorko, jest zapora i kolejka linowa.
1: To proste, Solina, a Dominika teraz.
3: Byłam na wakacjach w miejscu, w którym jest bardzo pięknie i ciepło i mogłam jednocześnie podziwiać wśród ludzi radość z piłki nożnej.
0: No to zgaduj, Meksyk, USA czy może Kanada?
1: Może
0: gdzie
1: Hiszpania,
0: tam te mistrzostwa świata w piłce nożnej były w tym
1: może
0: roku?
1: Może Włochy, aha nie, Włochy nie, Włochy nie ma radości, bo nie byli na mundialu. Co dalej?
4: Byłam na wakacjach, po pierwsze, tam gdzie jest mnóstwo ludzi, naprawdę, ale to mnóstwo ludzi, gdzie jest mega drogo, i chyba bardzo często, na równo właśnie z językiem polskim, słyszy się język arabski. Jaka to miejscowość w Polsce?
0: Zakopane! Wiadomo, pod 3001 też całkiem ciekawe propozycje nam wysyłacie. To jest trudne, posłuchaj. Plusk, stromo, drewniano, mgła, błoto. Wow.
1: Chyba jestem za głupi na to. Jakieś koło ratunkowe będzie. A tutaj na wakacjach zdobyłam szczyt. Była to Królewna. Zwiedzałam miasto z nazwą Ciasta z Kremem i Górami. Coś mi się kojarzy Śnieżka, nie? Ale czy jest takie miasto Kremówka?
0: Mogłoby być. Czekamy jeszcze na wasze propozycje pod 3001 i na Messengerze RMF Max.
1: Gdzie byliście na wakacjach?
0: Ale nie mówiąc, jaka to była miejscowość dokładnie, chociaż na koniec zostawiamy was z czymś fajnym jednak na wakacje.
1: 3001 i Messenger RMF Max.
5: Ja w tym roku byłem w miejscu, gdzie parawanem pchany oraz okrzyki radosnej kukurydzy oraz zimnych napoi słychać z oddali i wszyscy są szczęśliwi.

0: Dużo słońca prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Koło południa chmur na niebie może przybyć, ale z tych chmur nie spadnie ani jedna kropla deszczu. W tym temacie meteorolodzy mówią dziś jednym głosem. Jeśli chodzi o wartości na termometrach, no będą bardzo podobne do tych z wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 21 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z północnego wschodu. No to jeszcze sprawdźmy sytuację na barometrach. Ciśnienie jest stabilne, biometr obojętny.
1: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Nie Houdini, tylko Wiesiek Dua Lipa. Wiedźmin, no to wczoraj jest znowu na tapecie. Gamescom za nami, a to oznacza, że gry na tapecie.
1: Tak, Wieśka przesunięto na 2028, ale inna gra wyjdzie w 27, na którą warto zwrócić uwagę. Słuchajcie, nowa wersja legendarnych Heroesów 3. I mi się aż oczka zaszkliły. I wiadomo, że w przyszłym roku, nie wiadomo kiedy dokładnie, czekam na ten miesiąc, bo ja tu już w rękach mam, proszę bardzo, wniosek urlopowy, wszystko wypełnione, tylko daty wstawić. Ja chcę z tym zdążyć. Wychodzi Wiesiek 3, ja lecę na urlop. Dziękuję.
0: Jedni czekają na Heroesy, inni na Wieśka. Ja osobiście czekam jeszcze na Guitar Hero, tak a propos.
1: Także pocinasz z gitarką przy konsoli?
0: Każdy z nas i każda z tych gier ma to coś. O tym trochę więcej. White 2115 jeszcze chwilę przed 11. I a propos tych najświeższych informacji, to też będą we Fleszu.
1: Zostańcie z nami koniecznie. Piszę do ciebie, śpisz.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Na słowo.
15: Na metę.
16: Kamperem. Bez granic.
17: Na lody.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max.
5: Podlasie 97,5 FM.
7: To jest przedpołudnie w RMF Max Podlasie, jest 11. Marta Tyka. Cześć, witajcie ponownie. Czas na świeży flash. W piątkowy wczesny poranek warto spojrzeć w niebo. Nad Polską będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Jak podaje Polska Agencja Kosmiczna na swojej stronie internetowej, zjawisko to występuje, kiedy Ziemia znajduje się między Księżycem a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię naszego satelity. Najkorzystniejsze warunki do podziwiania tego fenomenu będą w zachodnich regionach kraju. Polsa radzi, aby znaleźć miejsce z dobrze odsłoniętym widokiem na zachód, bez wysokich budynków i drzew. Do obserwacji zaćmienia Księżyca inaczej niż w przypadku zaćmienia Słońca nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu ani filtrów ochronnych.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
7: To największa inwestycja spółki PKS Nova. Z RMF Max wiecie, że spółka kupiła 14 nowych autobusów elektrycznych. Kosztowały 47 milionów złotych, z czego 34 miliony to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Spółka pracuje obecnie nad pozyskaniem następnych 12 takich autobusów. Myślę, że w przyszłym roku będziemy je mieli już u nas, ale jednocześnie też pracujemy nad odnową taboru o tradycyjnym napędzie. Myślę, że niedługo będziemy mieli pierwsze 4 sztuki takich autobusów, a
14: dyskutujemy nad pozyskaniem programu finansowania, być może nawet kilkudziesięciu takich autobusów.
7: Mówi szef PKS Nowa Wojciech Sienicki. Czy Białystok pobije rekord największej lekcji jogi w Polsce? W niedzielę w Ogrodzie Branickich odbędzie się finał cyklu Joga na wakacjach. Żeby udało się pobić tegoroczny rekord, na wspólnej lekcji musi być co najmniej 1000 osób. Akcja startuje o 10:00. A na koniec jeszcze krótki apel strażników miejskich z Białegostoku. Hulajnoga elektryczna to pojazd, nie zabawka. Na drodze mogą nią kierować tylko młodzi po ukończeniu 13 roku życia. Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą mieć kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy, a dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mają obowiązek używania kasku. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na środowe popołudnie. Meteorolodzy zapowiadają w regionie przeplatankę chmur i słońca z dużym naciskiem na słońce. A na termometrach w Białymstoku dziś maksymalnie 21 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Tu po południu bez większych zmian. Ciśnienie ma się utrzymać na dość dobrym i stabilnym poziomie. Biometr neutralny.
15: Wiemy, że to jest końcówka wakacji, ale tym bardziej nie ma odpuszczania. Halo Władysławowo, jak sytuacja?
17: Dajcie głos! Mikołajki, nie bądźcie gorsze! A teraz głos z Zakopanego.
20: 50 zł za zdjęcie z misiem, poproszę.
17: To jest Lato na Maksa, Dawid Miązek.
15: Karina Niciska i my też nie odpuszczamy lata.
17: How does it feel na do?

0: Everything's Fine. I od razu wszystko dobrze. Alok z Jennifer Lopez w
1: Ale
0: RMF
1: jeszcze
0: Max.
1: Szybka przypominajka. 15 tysięcy złotych jest cały czas do wzięcia w RMF
0: no,
1: Max.
0: I to chyba finał już za nawet mniej więcej 4 godzinki, także bardzo niedługo. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych to może nie jest kaska, która, wiecie, odmienia życie, nie?
1: Ale za takie 15 tysięcy złotych to te wakacje marzeń to już wcale nie są tak odległe.
0: No i okazuje się, że może nie trzeba zbierać całe 2 lata na ten odkładany remont kuchni.
1: Albo ta wizyta u stomatologa pod koniec tygodnia, to już tak nie przeraża aż bardzo.
0: I można ze znieczuleniem nawet, na bogato.
1: Ze zdjęciem,
0: a co?
1: Tak jest.
0: Przybliżcie się do swoich marzeń.
1: W szczególności, że teraz, jeżeli wyślecie już nawet jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, to my je pomnożymy 550 razy.
0: Bo właśnie w tym momencie, o teraz, dokładnie wciskam start i teraz wystartowała runda bonusowa. 550 razy mnożymy każdego SMS-a z hasłem Max wysłanego pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, też 550 razy w naszym systemie mnożymy.
1: To większa... 550 razy większa szansa na taką kasę, na 15 tysięcy złotych.
0: Albo różne inne fajne wakacyjne fanty. Dajcie znać, że chcecie sięgnąć po te pieniądze. Wyciągnijcie rękę rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Runda bonusowa tylko 7 minut. RMF Max.
2: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3%.

0: finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Na słońce.
4: Na

0: dopóki się nie znudzisz te wakacje, never, never. Miu i Zalia na Antonie RMF Max.
1: A my wracamy do waszych tutaj podpowiedzi, gdzie byliście na wakacjach, nie mówiąc, jaka to dokładnie miejscówka była. Tutaj ktoś nam napisał, byłem w ciepłym miejscu, gdzie jest bazarek ze wszystkimi markami świata, a jednocześnie w Królestwie Kebaba. Niech zgadnę, czy to będzie Turcja? W ogóle Turcja to jest niesamowita, bo ludzie wylatują tam na wakacje w dresach,
0: no,
1: a wracają, wiesz, w najlepszych markach. Gucci, Balenciaga, tego.
0: Słuchaj, ale jak wracają ze Stambułu, nie?
1: No, no.
0: To tak jakieś opatrunki mają na głowie. To chyba się skaleczyli,
1: przewracają. Co nam tutaj podesłał
0: Marcin?
2: A ja byłem na wakacjach w miejscu, gdzie padało tylko dwa razy. Raz padało 3 dni, raz padało 7 dni.
1: No to opcje są dwie. Albo Tajlandia, albo Mielno.
0: Do Marcina lecą gadżety jeszcze wakacyjne RMF Max na każdą pogodę, którą się przydadzą.
1: I bardzo wakacyjnie Jason Derulo z nami i DJ Goya, Michiko.

0: wszyscy razem na koniec. Take me back w RMF Max.
1: No, patrząc na ten sierpniopad za oknem, to niektórzy mają takie take me back do tego lipca,
0: słońce,
1: do tych upałów,
0: nie
1: komu
0: tak
1: to
0: się umawialiśmy, dokładnie, a za 7 wypłat mamy już wiosnę.
1: A za chwilę prognozę pogody w RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
1: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
2: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
1: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
2: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
1: A dotacje?
2: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
1: Daj numer.
2: 530 944 444.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
10: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na środowe popołudnie. Meteorolodzy zapowiadają w regionie przeplatankę chmur i słońca z dużym naciskiem na słońce. A na termometrach w Białymstoku dziś maksymalnie 21 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometr. Tu po południu bez większych zmian. Ciśnienie ma się utrzymać na dość dobrym i stabilnym poziomie. Biometr neutralny.
8: RMF Max.
9: RMF Max Podlasie.

0: Danny Trace, If Only You. Słuchacie RMF Maxa, 12 się zbliża i...
1: Widziałeś, jak mi śpiewał, tak? Za tą szybą naszą radiową, aż to poczułam. Irek Jakubek już za chwilę przywita się z wami po 12 w programie Lato i Wszystko Gra, a my za dzisiaj dziękujemy.
0: Karina Nicińska,
1: Dawid Miązek
0: i zapach perfum Irka, który nam za szyby dochodzi, też się z wami
1: Słyszymy się jutro po 9:00. Buziaki!
0: Trzymajcie się, pa, dzięki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Coba Auto Białystok. Krupniki 25.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: To jest RMF Max Podlasie i jest 12. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Czas na świeży flash i pogodę. Nowa odsłona i kolejny poziom w konflikcie na linii Stany Zjednoczone-Kanada. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami.
2: Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na Jezioro Ameryki. Prezydent napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii, napisał.
1: Informował Paweł Żuchowski.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We flaszu o 12 spoglądamy na pogodowe mapy. Po południu na Podlasiu nie czekają nas żadne spektakularne zmiany. Chmur na niebie może przybyć, ale słonecznych momentów nie będzie brakować. Na termometrach w Białymstoku dziś do 21 stopni. Zaraz po flaszu więcej pogodowych szczegółów. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie. 5 września cała Polska, w tym również Książnica Podlaska w Białymstoku, połączy się we wspólnym czytaniu. Bohaterem tegorocznej edycji Narodowego Czytania będą dziady Adama Mickiewicza. Tego dnia warto oczywiście wpaść do książnicy na wspólne czytanie i przenieść ze sobą własne egzemplarze dziadów, aby zdobyć na nich oficjalny stempel akcji. Była kultura, na koniec w RMF Max jeszcze krótko sport. Jagiellonia wzmocniła środek pola. Żółto-czerwoni zaprezentowali nowego piłkarza. O kogo chodzi? Głos oddajemy już naszemu reporterowi.
3: Chodzi o 26-letniego środkowego pomocnika Hampusa Findela. Szwed trafił do Jagi za kilkaset tysięcy euro z Djurgardens. Podpisał 3-letni kontrakt. To jednak nie ostatnie wzmocnienie białostoczan. Według naszych informacji żółto-czerwoni szukają też nowego napastnika do rywalizacji z Nikiem Prelecem. Białostocki klub zainteresowany jest między innymi Gwinejczykiem Osumanem Kamarą.
1: Informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. I to był flash RMF Max o 12 w skrócie. Teraz prognoza pogody. W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na drugą część dnia. No, są one obiecujące. Meteorolodzy prognozują dużo słońca i niegroźne chmury na niebie, a na termometrach 21 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach po południu bez większych zmian. Ciśnienie ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a więc popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności. Biometr neutralny.
4: Kolejny dowód na to, że kończą się wakacje, kolejny dowód na to, że kończą się urlopy. Nie ma gdzie zaparkować pod pracą, jak się przyjeżdża nawet na 12. Mirek Jakubek, dzień dobry.

Po wakacjach też nam się będą podobali. I to bardzo. Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Tak wam gramy w czasie lata na maksa. W czasie popołudnia w RMF Max, kiedy to dzisiaj jest troszkę więcej czochranka, trochę więcej głaskanka, a może i nawet drapanko za uchem będzie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.

0: spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Winogrono jasne za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Cebula tylko złoty 99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz papryka w super cenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Najbardziej kolorowe roleczki na naszych Instagramach, Facebookach i TikTokach są właśnie z jej udziałem. To była Liwka i Fukaje w RMF Max. I wspaniały dowód na to, że ludzie to jednak w tym kraju, naszym pięknym nad Wisłą, to potrafią być dla siebie mili. Zepsuły się wszystkie toalety w pociągu. Tak, ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia niedaleka trasa jechał pociąg, ale konduktorzy postanowili pomóc pasażerom i zatrzymywali się trochę dłużej na stacjach, żeby każdy spokojnie mógł w sprawie jedyneczki i dwójeczki co trzeba załatwić. No i właśnie dlatego na wagonach są konieczne te napisy 1 i 2, żeby było wiadomo, co się komu chce, jak się zepsują toalety.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na drugą część dnia. No, są one obiecujące. Meteorolodzy prognozują dużo słońca i niegroźne chmury na niebie, a na termometrach 21 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach po południu bez większych zmian. Ciśnienie ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a więc popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności. Biomet neutralny.
17: RMF Max Podlasie.

Ojojojo, tylko pozytywne przyjmujemy. Bardzo proszę, bez łojojojowania na nie, łojojowanie na tak, tak jak u Jamala w RMF Max. I dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Co pies robi lepiej niż człowiek? No proszę bardzo, co pies robi lepiej niż my? Piszcie SMS-owo 3001, piszcie na Messengerze, nagrywajcie swoje głosóweczki, mam fajne nagrody. To, że węch pies ma lepszy, tak, że słuch też, co? Nie pytajcie co, tylko słuch po prostu ma lepszy. I uwaga, eksperci mówią, że pies trochę lepiej żyje chwilą. Nie analizuje tego, co się już wydarzyło, ani nie martwi tym, co ma się zdarzyć jutro. Pełna Michał na teraz. Dla ludzi również.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Minęła 13, słuchacie RMF Max Podlasie, czas na flash i pogodę. Zapraszam, Marta Tyka. Po przesunięciu premiery Wiedźmina 4 akcje CD Projekt Red poszybowały w dół. Gracze są niezadowoleni. Co z inwestorami?
15: A inwestorzy również nie są zadowoleni. Ci mniej cierpliwi uznali, że nie chcą czekać na premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. Bo zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivii Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry.
14: Mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat na warszawskim parkiecie, dodaje Igor Skrzypek.
16: Słuchacie RMF Max Podlasie.
14: Minęła 13, czas na informacje z regionu w skrócie. Nowe autobusy elektryczne będą wozić pasażerów PKS Nowa. Z RMF Max wiecie, że spółka kupiła 14 nowych pojazdów. PKS Nowa pracuje teraz nad dalszym rozwojem i nad tym, żeby wyjść z kryzysu finansowego.
17: Chcemy bowiem, żeby ta odnowa, ta modernizacja PKS Nowa była kontynuowana i była elementem takiego długookresowego, wieloletniego i konsekwentnie prowadzonego programu odbudowy taboru. Ten tabor oczywiście nie jest najważniejszy dla nas. Dla nas najważniejsze jest budowanie na gruncie i z tymi autobusami efektywnego systemu komunikacji publicznej w województwie.
14: Mówił szef PKS Nowa Wojciech Sienicki. Po południu w RMF Max przenosimy się do Wasilkowa. Tylko do końca sierpnia można zgłaszać pomysły na rozwój miasta i sołectw w ramach budżetu obywatelskiego. Tegoroczna pula została podniesiona do 800 tysięcy złotych. Wnioski można składać poprzez platformę twojwasilków.pl. A na koniec flesza o 13 jeszcze krótko o ostatniej wakacyjnej sesji jogi w ogrodach Pałacu Branickich. To będzie wyjątkowa lekcja, ale o szczegółach opowiemy już we fleszu o 14. Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na środowe popołudnie dla naszego regionu. Meteorolodzy prognozują przeplatankę chmur i słońca. a na termometrach w Białymstoku 21 kresek. Wiatr do końca dnia nie będzie przeszkadzać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to sprawdźmy jeszcze, jak przedstawia się sytuacja na barometrach. Tu bez większych zmian. Ciśnienie po południu ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być obojętny.
8: Wakacyjna playlista RMF Max dzisiaj jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo dzisiaj jest Dzień Psa i w Dzień Psa jest tyle radości z tej muzyki, jakby ktoś nam cały czas rzucał patyk, my go przynosimy i znowu nam rzucał i patyk i teraz smacza.

0: Robin Schulz i jego Better Times. Tak wam gramy w RMF Max. Czas najwyższy, żeby lato 2026 naprawdę czymś solidnym nas zaskoczyło. I nie tylko pogodą w lipcu nad polskim morzem, że podobno bywało gorzej. Nie, nie, 15 tysięcy złotych. To jest zaskoczenie na miarę lata na maksa. Łatwiej wygrać wielką kasę już dziś po południu. 15 tysięcy złotych dla tych, którzy wysyłają zgłoszenia. O treści Max na 7327. Jedno zgłoszenie, 600 szans, 600 razy łatwiej wejść do finału. Wygraj 15 tysięcy, wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września, regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
10: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
11: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. I po reklamie.
5: Na słowo. Na tak.

Azizam, czyli jeszcze więcej Habibi w letnim programie RMF Max. Jest lato na maksa, jest coś więcej niż playlista All Inclusive. Podobają wam się ceny paliw na stacjach benzynowych? No pewnie, że mogłoby być trochę taniej, a będzie trochę drożej. Już od wtorku i dokładnie z poniedziałku na wtorek wszystko pyk o złotówkę więcej. Także jak będziecie w nocy tankować, to fajnie, jakby przed wami nikt nie miał ochoty na cztery hot dogi z sosem, w sprawie którego musicie wrócić do samochodu, żeby zapytać resztę.

0: Sombor na jeszcze lepsze muzyczne popołudnie i stała się rzecz niebywała. Wszyscy jesteśmy sombrami. My body isn't ready. Tak, też nie byliśmy gotowi na ochłodzenie, ale idzie ciepełko. Dużo ciepełka i o tym prognoza pogody już za chwilę.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
18: No.
17: A tamta to jest mega.
18: Mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Zdrowit.
24: I po reklamie.
25: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na środowe popołudnie dla naszego regionu. Meteorolodzy prognozują przeplatankę chmur i słońca. A na termometrach w Białymstoku 21 kresek. Wiatr do końca dnia nie będzie przeszkadzać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to sprawdźmy jeszcze, jak przedstawia się sytuacja na barometrach. Tu bez większych zmian. Ciśnienie po południu ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być obojętny.
26: RMF Max.
27: RMF Max Podlasie.

Ale Farben, ale dobrze, jest RMF Max i jest też nowy sposób na odchudzanie. I zupełnie nie wiem, dlaczego mój internet mi to podpowiedział. Nowy sposób na odchudzanie to jest zielona kawa. Taka jak czarna, tylko mniej palona, no i wtedy robi się właśnie zielona. Podobno działa, no i podobno dlatego, że po tej zielonej, w przeciwieństwie do normalnej, ma się mniejszą ochotę na serniczek.

0: Ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15:00 w RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
8: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
7: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
8: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
7: A dotacje?
8: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
7: Daj numer.
8: 530 944 444.
9: Yeah.

0: Tam nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 14. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Czas na flash. 4 samoloty Airbus A330 wzmocnią polskie siły powietrzne. Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich latających cystern w ramach programu SAFE za 810 milionów euro. To ważny zakup dla działania samolotów F-35.
12: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
11: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny trafią do polskich sił powietrznych w 2030 roku.
13: Słuchacie RMF Max Podlasie.
11: Pora na informacje z regionu w skrócie. Dziady bez szkolnych schematów. Z RMF Max wiecie, że 5 września odbędzie się akcja Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznej edycji są właśnie dziady Adama Mickiewicza. Już możecie planować przyszłą sobotę i wpaść do Parku Planty w Białymstoku, gdzie odbędzie się akcja wspólnego czytania. Ten temat jeszcze powróci w RMF Max. Tylko do jutra można składać wnioski o dofinansowanie remontów przydrożnych kapliczek oraz małych obiektów sakralnych w regionie. Do rozdysponowania jest 50 tysięcy złotych, a dotacja może pokryć nawet 100% kosztów prac. O wsparcie mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na chwilę relaksu. Białystok zaprasza na ostatnią wakacyjną lekcję jogi w Ogrodach Branickich, której towarzyszyć będzie wyjątkowe wydarzenie. Robert Bońkowski opowie o szczegółach.
14: Podczas zajęć dojdzie do próby pobicia rekordu Polski na największą w kraju lekcję jogi. Ubiegłoroczna próba się nie udała. Aby pobić rekord, potrzeba ponad 724 ćwiczących. Zajęcia zaczną się w niedzielę o 10 i potrwają około godziny. Na lekcję jogi trzeba wziąć ze sobą karimatę lub koc. Zajęciom umilać będzie czas muzyka grana na misach.
11: Tyle od naszego reportera, a teraz już pora na świeże prognozy od synoptyków. Zachmurzenie umiarkowane prognozują na popołudnie synoptycy. Synoptycy prognozują też przyjemne cyferki na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 21 kresek. O żadnych opadach w najbliższych dniach raczej nie ma mowy. Za to dobra wiadomość jest taka, że każdy kolejny dzień powinien być odrobinę cieplejszy. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie do końca dnia ma się utrzymać na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być neutralny.
15: W imieniu karty, która chciałaby sobie już piknąć przy drzwiach wyjściowych, przypominam, dla pierwszej zmiany jest już po 14.
16: Poczuj dobry beat. RMF Max.
15: Karta pika kawę, łyka. Irek Jakubek się wita.

0: To jest coś więcej niż wakacyjny puls. To jest wakacyjne, letnie DNA. On nazywa się Sylwa Bumpa. Sylwa Bumpa on tonight. Tak wam gramy w RMF Max, przypominając, że on nie może zasnąć, a to jest całkiem duże miasto. Ej, i to jest tylko fragment tego, co na koniec wakacji przygotowali dla nas Mata i 2115 White. Sprawdźcie nowość, którą będziemy grali punktualnie o 15.50. Premierowo. RMF Max. Jedna na milion. Taki tytuł ma ta piosenka. 15 tysięcy. To do wygrania przez nasze rmfmax.pl. Sprawdzajcie swoje szanse.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Winogrono jasne za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Cebula tylko złoty 99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz papryka w super cenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Euro na wszystko cię stać.
11: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. Infarbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo od

0: Pewnie od razu poznaliście, że to Dawid Podsiadło w RMF Max, ale teraz będzie zagadka dźwiękowa. Mąż czy pies tak chrapie? Łatwo poznać, bo mąż robi to ciszej, a myli, jak słychać, ma popołudniową drzemkę. Nie będziemy budzić, zwłaszcza w dzień psa. I Sandra potwierdza, co psy robią lepiej niż ludzie.
1: Piesek może codziennie jeść to samo i nie wybrzydzać, mówiąc znowu to samo.
0: Max. Znowu to samo jest okej. Pod warunkiem, że regularnie wpadają smaczki.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Na rower.
8: Na koncert.
9: Na spacer.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: Podlasie 97,5 FM.
12: Zachmurzenie umiarkowane prognozują na popołudnie synoptycy. Synoptycy prognozują też przyjemne cyferki na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 21 kresek. O żadnych opadach w najbliższych dniach raczej nie ma mowy. Za to dobra wiadomość jest taka, że każdy kolejny dzień powinien być odrobinę cieplejszy. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie do końca dnia ma się utrzymać na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być neutralny.
11: RMF Max Podlasie.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest godzina 15. Marta Tyka, cześć, czas na flash, sport i pogodę. W krótkim spocie trudno pokazać wszystko to, co może przyciągnąć turystów do naszego kraju. Tak Polska Organizacja Turystyczna odpiera zarzuty, że reklama mająca promować Polskę za granicą nieszczególnie zachęca do odwiedzenia naszego kraju. Dlatego magnesem mają być polscy celebryci, mówi Paweł Moras, prezes POT, i dodaje, że opinie mieszkańców europejskich metropolii nie są miarodajne.
2: Dla nas istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych pięciu krajach.
1: A jest ona skierowana do mieszkańców Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Kolejne reklamy w ramach kampanii mają się pojawić we wrześniu.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Prawie 9 milionów złotych dostaną Białostockie Centrum Onkologii i Szpital Zespolny w Białymstoku. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zostaną przeznaczone na budowę schronów. Posłuchajcie, jak otrzymane pieniądze planuje wykorzystać BCO.
3: Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat.
1: Mówiła dyrektorka BCO Magdalena Borkowska. Jak reagować po usłyszeniu sygnału alarmowego? Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? W sobotę w Białymstoku będzie można nauczyć się, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. I będzie to można zrobić w kilku punktach. Na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, w Ośrodku Sportów Wodnych do Lidy i w Centrum Handlowym Alfa. Akcja odbędzie się między 10 a 16. Podlaski Instytut Kultury zaprasza z kolei na rokowania, czyli największy przegląd amatorskich zespołów rockowych w regionie. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy września. A teraz Paulina Michta i sport.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Biało-czerwone pokonały Słowenki 3-0. To już trzecie zwycięstwo naszych siatkarek w Mistrzostwach Europy.
5: Myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała. Potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
4: Podsumowała Magdalena Stysiak. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami. Mecz o 15. Dobrze radzą sobie także polscy koszykarze. Z kompletem punktów szykują się do drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Także jutro mecz z Izraelem.
6: Tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga.
4: Mówił rozgrywający Andrzej Pluta. Czas na piłkę nożną. Kamil Grabara oficjalnie wypożyczony z Wolfsburga do Turynu. Juventus nie wyklucza też opcji wykupienia polskiego bramkarza. Kolejny hitowy transfer w Premier League. Za 100 milionów euro marokański pomocnik Ayo Buadi przeszedł z Lille do Manchesteru City. A jakie zmiany na lokalnych boiskach? Wieczysta Kraków zwolniła trenera Kazimierza Moskala. Nowym został chorwacki szkoleniowiec Żelij Kokopić. Na koniec tenis. Maja Chwalińska w parze z Austriaczką Sinią Kraus w ćwierćfinale turnieju WTA w Monterey. Kolejne starcie dziś o 3:30 naszego czasu.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym. Meteorolodzy prognozują też przyjemne wartości na termometrach. Te w Białymstoku pokażą w okolicach 18-19 kresek. W nocy nie mniej niż 13 stopni. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na czwartek. No jutro kolejny bardzo ładny i słoneczny dzień, ale na razie nie mamy co liczyć na wyższe wartości na termometrach. Jutro, tak jak dziś, 21, max 22 stopnie.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Dzień dobry, witamy w kanale nadawczym w Międzynarodowy Dzień Psa. Ja chciałem od razu zauważyć, że psy tak z angielska zawsze się tak dziwią, jak to możliwe, że dopiero środa. How? Jak?
9: To jest niemożliwe, żeby to wszystko poskładać do kupy, ale my to poskładamy. Taki jest plan, psami też się będziemy zajmować, a na razie siemano, 4 minuty po 15, kawałek siwek. Dzień dobry.
8: Siemano.

0: To Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine, ale umówmy się, jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, to zawsze możemy trochę podnieść poprzeczkę i może być po prostu mega, może być bardzo dobrze, bo możemy kogoś z Was, z czteroosobową ekipą, tak na dobrą sprawę, wysłać w wyjątkowe miejsce, do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze.
1: Jedno proste zadanie do wykonania, żeby sobie taką nagrodę zapewnić, albo przynajmniej szansę na tą nagrodę, trzeba w tym momencie pomyśleć stop i napisać nam na Messenger RMF Max, o czym w momencie, kiedy padło stop, tak naprawdę myśleliście.
0: Wiesz co, ty jesteś niesprawiedliwy i nieuczciwy tak na dobrą sprawę, bo zasady wcale nie są takie proste. Mm-hmm. Bo wiesz, żeby się tak wywnętrzyć z czegoś, co przyciągnie naszą uwagę i zapewni wam 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze, to nie są łatwe rzeczy, kochani.
1: Piszecie na Messenger RMF Max, kreatywny, ciekawy sposób, opisujecie myśl, która tak naprawdę wam towarzyszyła, kiedy padło stop, i osoba, która to zrobi najlepiej, ma szansę zgarnąć 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej
2: masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla

0: wakacje. Zdrowit.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu wakacyjny Myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Uwaga, cytat. Dajcie spokój, taką mam jazdę z małym. To cytat z Nikodema. Witam Nikodema na antenie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Nikodem, opowiadaj, o czym pomyślałeś, kiedy powiedzieliśmy stop, bo to jest dobra historia, wszyscy to muszą usłyszeć.
2: Uspokajałem syna Łukaszka, który zjadł śliwkę robaczywą, no i koledzy, mam takich fajnych kolegów, że nastraszyli go na zabój, że będzie miał tego robaka już na zawsze.
3: No bo
1: tak będzie.
3: Przestań, nie mów takich rzeczy. To tak jakbyś powiedział,
2: może
3: że jak zjesz arbuza,
2: bo mama
3: to ci drzewo
2: odebrała,
3: wyrośnie.
2: Więc,
3: no.
2: Może w radiu słuchać, więc synku, nie będziesz miał tego robaka.
3: Już zadbamy o to, żebyś nie miał, naprawdę.
1: Dobra, nie będę się już zgrywał. Nie masz żadnego robaka, oczywiście, że tak. Natomiast jedna sprawa teraz jest ważna, bo jak już będziecie na Hyperionie, to usta niech trzyma zamknięte, bo może mu rzeczywiście jakiś robak tam wpaść.
2: Albo ten już nie żyje wypaść.
1: Jeszcze raz?
3: Albo ten drugi wypaść.
2: A może ten nie wypadnie.
1: No chyba, że
3: za
1: tak.
3: To trzymamy kciuki chyba.
1: Właśnie tego
3: jakby
1: wam życzymy.
3: Co, to lepiej w tę stronę.
1: Bo cztery wejściówki do Energylandii stają się w tym momencie wasze.
2: Fajnie, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, dorzucimy śliwkę przy wysyłce. Nikodem, gratulujemy.
2: Dzięki. RMF Max. RMF
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: bez końca.
1: Oskar Cyms mógłby nam śpiewać bez końca. Lato mogłoby trwać bez końca, ale tak dobrze to nie ma.
2: Nie ma, niestety zobaczyłem, że w sobotę ulewy w całej Polsce.
1: Ajajaj.
2: Max. Więc zapraszam tym bardziej, żeby posłuchać szczegółowej prognozy za momencik w RMF Max.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
7: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym. Meteorolodzy prognozują też przyjemne wartości na termometrach. Te w Białymstoku pokażą w okolicach 18-19 kresek. W nocy nie mniej niż 13 stopni. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na czwartek. No jutro kolejny bardzo ładny i słoneczny dzień, ale na razie nie mamy co liczyć na wyższe wartości na termometrach. Jutro, tak jak dziś, 21, max 22 stopnie.
1: Słuchajcie, bo my prawie zapomnieliście, wy byście zapomnieli, że jest teraz ostatnia szansa na to, żeby wejść do naszej zabawy Casa de Palma czeka.
2: Jeszcze tylko 6 minut, mnożymy wasze szanse razy 550, 7327 SMS o treści Max za 3,69.
1: Max. Śmiało, śmiało, runda bonusowa już dzisiaj nie wróci.

0: Jak to się wszystko pięknie składa na naszej antenie. Fire, Shimza, a za oknem słychać u nas syreny. Mam nadzieję, że to nie jadą do nas, żeby gasić te muzyczne pożary.
1: Nie, tu nie trzeba, proszę. To zawróćcie! Do nas nie trzeba!
0: Nie tą razą. Chociaż teraz też będzie bardzo, bardzo gorąco, bo mamy gorącą premierę i zagramy to pierwsi w Polsce, moi drodzy. I to jest bardzo gorąca współpraca, na którą wiele osób czekało i to jest numer Kozak. Ludzie na to czekali bardzo, bardzo długo i się doczekali. Mata i White 2115. Dwa lata temu nagrali numer 1 na 100, a teraz trochę podbijają stawkę.
1: Tak, bo 100 plus 2 lata według prostego rachunku wychodzi milion i po 1 na 100 dostajemy 1 na milion. Mata znów z White'em 2115 ratują wakacje.
0: To jest piękne, słuchajcie, to jest nostalgiczne, także wielka prośba od RMF Max do ekipy słuchaczy RMF Max. Dajcie głośniej i posłuchajcie, to jest banger. And now, ladies and gentlemen,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Na siebie.
5: Nad morze.
4: Na metę.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
8: To popołudnie z RMF Max, wybiła godzina 16. Zapraszam na Flash. Kinga Nyga. Zaczynamy. Jest odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego na list od polskiego prezydenta. Karol Nawrocki, przypomnijmy, napisał go z okazji 35. rocznicy ukraińskiej niepodległości. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wsparcie Polski od pierwszych dni rosyjskiej inwazji nie zostanie zapomniane. Co jeszcze pisze prezydent Zełenski?
9: Podkreśla zaangażowanie w rozwijanie więzi między naszymi dwoma, jak pisze, silnymi narodami, z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO. Zełenski do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączył list, który otrzymał od prezydenta Polski.
8: Informowała Magdalena Greinert. Uwaga rodzice, by otrzymać 300 zł z programu Dobry Start we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Choć nabór potrwa do końca listopada, nie warto zwlekać, podkreśla Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu.
10: Warto przypilnować tego terminu, bo data wysłania wniosku o wyprawkę szkolną ma wpływ na to, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Rodzice, którzy wyślą wniosek o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia, mają gwarancję, że ZUS dostarczy pieniądze na rachunek bankowy maksymalnie do końca września.
8: Wnioski o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko elektronicznie przez swoją aplikację lub na przykład portal Empatia. Dobre informacje dla plażowiczów. Od Świnoujścia po Krynicę powiewają białe flagi. Chętni mogą kąpać się w Bałtyku.
11: Słoneczko świeci, jest dobrze.
12: 3 osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać Hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
13: Jest bosko.
14: Dużo chillu. Jeszcze się rozkręcimy.
8: Usłyszał w Gdyni Stanisław Pawłowski. W Polsce na razie bez wysokich temperatur, za to do Włoch dotarła kolejna fala upałów. Na południu kraju termometry wskazują 45 stopni. Włosi coraz bardziej odczuwają też koszty chłodzenia domów. Letnie korzystanie z klimatyzacji to wydatek średnio około 140 euro.
15: Sprawdzisz?
7: Sprawdź.
15: Sprawdź.
7: Pogoda w RMF Max.
16: Na wieczór możecie planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Pogoda będzie sprzyjać. Meteorolodzy zapowiadają prawie bezchmurne niebo, a na termometrach w Białymstoku przyjemne cyferki w okolicach 18 kresek. Wiatr nie powinien dokuczać, powieje słabo z północnego wschodu. W nocy na termometrach nie mniej niż 12 kresek. Noc też ma być pogodna. No i jutro przed nami kolejny ładny i słoneczny dzień, ale nie liczcie na wyższą temperaturę. Jutro tak jak dziś maks 21 stopni.
7: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
17: A tych hitów to dla was trochę przygotowaliśmy w godzinie 16 i nie zawahamy się ich użyć, żeby wasze popołudnie było jeszcze lepsze.
18: Jeszcze przed nami również finał zabawy Casa de Palma i kilka bangerów, między innymi Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls już teraz.
7: Max.
17: To my już tutaj siedzimy cicho i was zostawiamy z tym numerem. Kawałek Siwek to my.

0: Bit, który wkręca się głęboko w mózg, gdzieś pomiędzy fałdami mózgowymi. O to chodzi w RMF Max. Jest 16.11 i w tym momencie jeszcze między te fałdy wsadzimy jedną ważną informację.
1: I to dobrą informację, bo takie obwieszczenia nas też tak przyjemnie smyrają po mózgu i po portfelu i po baku samochodu, bo mamy obwieszczenie ministra energii. I moi drodzy, od jutra ceny paliw w dół.
0: Także kochani, jak tylko dacie radę na tej rezerwie jeszcze do domu, co z tego, że 2 kilometry zasięgu się świecą? Dasz radę, dasz
1: radę. Walczcie, jesteście zwycięzcami. A jeżeli już musicie gdzieś zaparkować, to na stacji benzynowej. Byleby tylko jakoś dotrwać do północy. Dacie radę. Zobaczycie, dacie radę.
0: Tymczasem Kuban, Zalia i Kyoto, a my trzymamy za was kciuki w tych dłuższych i krótszych powrotach z roboty do domu.

0: Kajgo w RMF Max, a teraz w RMF Max w kanale nadawczym pora na kącik grzybiarza. Coś, co o tej porze roku pojawia się u nas regularnie, bo to są, słuchajcie, ważne rzeczy. Żebyście wiedzieli, że jak pójdziecie na spacer, to że są takie grzyby, które wyglądają jak borowiki, ale są całe niebieskie.
1: Nie niemieckie, źle usłyszeliście.
0: One są niebieskie. Blue.
1: Co jest w ogóle najśmieszniejsze, one są niebieskie w środku. I to są w ogóle moim zdaniem te najlepsze, bo to są te o smaku smerfnym, tak jak lody.
0: 100%, no. Ale jednak mimo wszystko warto sprawdzić, czy ten, kto je znalazł pierwszy, to sam przypadkiem nie był na grzybach. RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Winogrono jasne za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Cebula tylko złoty 99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz papryka w super cenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.

0: czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: komentarze z ekipą.
1: Leżąco.
2: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Casa de Palma, zabawa, w której codziennie coś wygrywacie, powraca po raz kolejny. Mamy już numer słuchacza, do którego dziś będziemy dzwonić. Czy mam wcisnąć ten wielki zielony przycisk?
2: Ja cię bardzo proszę, bo ja jestem w wielkiej niepewności, czy się dodzwonimy i do kogo się dodzwonimy, więc nie czekajmy dłużej, tylko proszę cię, dzwońmy teraz.
1: To ja go wcisłem, że tak powiem, kolokwialnie.
2: Michał Siwek wcisło. Nowe nazwisko ci dorabiam.
1: Pierwszy sygnał za nami. Przypominam, że czekamy tylko 6. O, dzień dobry. Coś ludzie odbierają bardzo często po tym drugim sygnale. RMF Max z tej strony, Michał i Natalia, zabawa Casa de Palma. Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Ani.
1: Gdzie cię złapaliśmy?
3: No właśnie wróciłam z pracy i przygotowuję obiad.
2: O, super. A jakie plany obiadowe? Jakbyś nam mogła zdradzić, żeby nam ślinka pociekła?
3: Chyba jakaś odgrzewka, ryż z gularzem z wczoraj.
2: Ale słuchaj, odgrzewki są najlepsze, bo taki gulasz się przegryzie, także ja zazdroszczę.
1: Poza tym nie trzeba robić świeżego, roboty znacznie mniej, ja odgrzewki lubię najbardziej, absolutnie. No dobrze, no to...
3: Zwykle drugiego dnia smakują lepiej, prawda?
2: Wszystko się zgadza.
1: Słuchaj, czas by było przejść może do konkretów, bo my dzwonimy tutaj w towarzystwie 26 palm, a na każdej z nich kokos. I w zależności od tego, jaką palmę wybierzesz i jaki kokos z niej spadnie, no to od tego zależy, jaką nagrodę dziś zgarniesz. Wiesz o tym?
3: Tak, wiem.
2: No to myślę, że warto przypomnieć w tym miejscu, co w tych kokosach może się znajdować, a mamy tu przepiękne nagrody, bo jest na przykład maszyna do popcornu, mamy Instaxy, mamy głośniki JBL, mamy też oczywiście kasę, bo to zabawa Casa de Palma, więc nawet 15 tysięcy złotych możesz sobie strząsnąć dzisiaj z tej palmy.
3: Którą, bardzo się cieszę.
1: Którą?
3: Nie spodziewałam się kompletnie, ale...
2: To słyszymy, że jesteś lekko zaskoczona i już się zastanawiasz chyba. Właśnie, która to może być palma, która będzie najszczęśliwsza?
3: Wybierałam numer 7.
2: A czemu siódemka? Że tak zapytam, znienacka.
3: Zupełnie bez przyczyny. Po prostu pierwsza przyszła mi na myśl i dlatego chyba.
1: Dobra, to trzęsiemy palmą. Natalia, co jest pod siódemką?
2: Siódemeczka. Powiem szczerze, bardzo sympatyczna jest ta siódemeczka, bo to jest maszyna do popcornu. To jest bardzo fajny bajer, możesz sobie zrobić świetny wieczór kinowy właśnie z taką maszyną i poczuć się jak w kinie, a będzie dużo, dużo taniej.
3: Bardzo dziękuję.
1: A jaki aromat się po domu roztoczy?
3: Już to czuję.
1: Masz fajnych sąsiadów?
3: Idealnych.
1: No to bądź na nich przygotowana, bo jak oni poczują, to przyjdą. Jeszcze raz gratulujemy! Maszynka do popcornu! A jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze wziąć udział w naszej zabawie Casa de Palma, zawalczyć o 15 tysięcy złotych albo taką właśnie maszynkę do popcornu, 7327, SMS za 3,69 ślecie, a w treści wklepujecie Max.
2: A to jest rzecz bardzo ważna, bo te palmy codziennie wyrastają, nowe kokosy codziennie się mieszają, także nigdy nie wiadomo, co wam się uda wylosować, ale na pewno uda się wylosować coś pięknego.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niezwykły dzień dzisiaj. Armin van Buuren za nami, a przed nami... Dziś dowiedzieliśmy się oficjalnie, że będzie odświeżona wersja kultowej gry Heroes 3 of Might and Magic.
1: To jest duży news. Przyznam oficjalnie i bez bicia, że nie dla mnie, bo ja w Heroesów nigdy nie grałam.
0: Nigdy?
1: Nigdy.
0: Niemożliwe.
1: Ale to jest ten moment, żeby tematem zacząć się interesować. Nigdy nie jest za późno.
0: Boże, to jest
1: słuchamy
0: całe moje
1: dzieciństwo.
0: Słuchamy
1: i nie oceniamy, okej?
0: Słuchamy, nie oceniamy absolutnie,
1: ja
0: ale...
1: Ja wolałam Tibię, jakby.
0: Okej, no to przynajmniej tyle.
1: Okej.
0: Przynajmniej tyle.
1: Dziękuję.
0: Heroes 3 wracają, a my z tej okazji chcemy wam zrobić Heroeskop. A zadanie proste dla was. Wy wysyłacie nam tylko, co wam dziś do zrobienia zostało.
1: A my będziemy się zastanawiać, jaki jest tydzień i jaka populacja się zwiększa. A zatem, kochani, do boju.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: I po reklamie.

Na wieczór możecie planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Pogoda będzie sprzyjać. Meteorolodzy zapowiadają prawie bezchmurne niebo, a na termometrach w Białymstoku przyjemne cyferki w okolicach 18 kresek. Wiatr nie powinien dokuczać, powieje słabo z północnego wschodu. W nocy na termometrach nie mniej niż 12 kresek. Noc też ma być pogodna. No i jutro przed nami kolejny ładny i słoneczny dzień, ale nie liczcie na wyższą temperaturę. Jutro tak jak dziś maks 21 stopni.

0: Daria Zawiałow, hej hej w RMF Max, a my mówimy hej hej słuchacze RMF Max, co tam u was, co się dzieje, jakie zmiany się wydarzą w związku z Heroesami Trójką? To są pytania, które zadajemy bardzo poważnie, w celu wróżenia, przewidywania przyszłości. A więc mamy na przykład wiadomość od naszej słuchaczki. Witam, mi zostało dzisiaj jeszcze opróżnić boksy w stadninie koni i potem wolne do poniedziałku.
1: Astrologowie ogłaszają tydzień koniary. Populacja dni wolnych podwaja się.
0: Jej! To chyba dobrze, nie?
1: To dobrze, no Heroeskop tylko dobre informacje przynosi.
0: To mamy jeszcze jedną prośbę o wróżbę. Dzisiaj do zrobienia zostało tylko posprzątać halę warsztatową, a patrząc na ten bałagan, to sprzątanie w stylu pozamiatam pustynię, niczym nie ogarniam tej kuwety.
1: Astrologowie ogłaszają tydzień L4. Populacja pracowników zmniejsza się. Co wam jeszcze zostało do zrobienia? Jak chcecie, żeby wam Heroeskop coś wywróżył, piszcie śmiało albo zostawiajcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
12: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
11: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
12: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
11: A dotacje?
12: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
11: Daj numer.
12: 530 944 444.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Na zegarach mamy już godzinę 17 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Kinga Nega, zapraszam. 5 kolejnych F-35 zasili polskie lotnictwo. Maszyny są już w drodze z Teksasu do Polski. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku dotrą za kilkadziesiąt godzin.
2: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
1: Podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Znamy maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju o 7 groszy. Już tylko kilka dni zostało do pierwszego dzwonka. Szkoły i przedszkola przygotowują się do nowego roku. Pedagodzy zwracają uwagę na coraz bardziej odczuwalne skutki niżu demograficznego.
3: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną. Także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
1: Przyznaje Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4. I na koniec kolejny krok w stronę Marsa i jeden z największych projektów w historii prywatnej astronautyki. SpaceX, firma należąca do Ilona Muska, planuje budowę największego w swoich dziejach kompleksu startowego. Inwestycja w Luizjanie pochłonie około 100 miliardów dolarów. Nowa baza ma obsługiwać rakiety przeznaczone do lotów na orbitę okołoziemską, Księżyc i Marsa.
4: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Na wieczór meteorolodzy nie zapowiadają żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Ma być pogodnie i stosunkowo ciepło z temperaturą w Białymstoku na poziomie 18 kresek. W nocy nie mniej niż 12 stopni. A co jutro? No jutro pogoda dokładnie kopiuj w klej. Z dziś słońca na pewno nie zabraknie. A na termometrach spodziewamy się 22 stopni. Cieplej ma się zrobić dopiero w weekend. W weekend na termometrach meteorolodzy prognozują w okolicach 25 kresek.
0: Ciepło, cieplej i

0: Są takie tradycje, które niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, obchodzić po prostu trzeba.
1: Trzeba.
0: I my się pilnujemy, żeby je obchodzić bardzo.
1: Nawet jeśli tradycje nie obchodzą was, to my je obchodzimy.
0: Bo nas obchodzą bardzo.
1: Max. Zagadkowa środa startuje już za moment w RMF Max, a tymczasem witamy się ponownie. Siwek i Kawałek. Jest 17:03.

0: Nothing breaks like a heart, nothing sings like Miley Cyrus w RMF Max. Przed chwilą właśnie ona z Markiem Ronsonem.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pozwolę sobie przejść na język polski i powiedzieć, że nikt nie zadaje takich zagadek jak kanał nadawczy co środę po godzinie 17.
0: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że miała na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia?
2: I to jest bardzo trudne pytanie. To jest zagadka do was, drodzy słuchacze RMF Max. No jeżeli ktoś ma to rozwiązać, to właśnie ekipo Droga Wy. Dlatego bardzo was prosimy, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, tropy, cokolwiek wam przychodzi do głowy w związku z tą zagadką, to prosimy was o głosóweczki na Messengera RMF Max.
0: Tylko tam. Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia?
2: To mogło być wszystko.
3: Lato na maksa!
2: A jednocześnie poprawna odpowiedź jest tylko jedna.

0: jest Gips, to jest Ego i to jest ostatni dzień lata, chociaż nie do końca jest to zgodne z kalendarzem, ale zgodne jest co innego. To jest ostatnia tego lata zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: I chyba naprawdę jest trudne, bo zgłoszenia, odpowiedzi już jakieś są, ale jeszcze nie trafiła nam się poprawna, także może przypomnijmy zagadkę.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia? Sprawdźmy.
3: Czyżby trzymała ona parasolkę?
2: Otóż nie. Nie była to parasolka.
0: A czy to jest blisko chociaż?
2: Nie.
0: Okej. Musiałeś zastanowić.
2: Musiałem chwilę pomyśleć, tak. No, nie, załóżmy, że był słoneczny dzień.
4: Odpowiedź jest prosta. Asia wracała z lasu, z grzybów i ludzie prawili jej komplementy, ponieważ zebrała pewnie fajne prawdziwki, nie?
0: Jakbym miała fajne prawdziwki, to komplementy na pewno by się sypały,
2: nie? Ja myślę,
0: nie?
2: Że tak. Znaczy, niewykluczone, słuchajcie, że Asia miała fajne prawdziwki, ale... Ale nie o to chodziło.
5: Bo to był liść laurowy. Tutaj Marcin, pozdrawiam.
2: Nie no, to nie była Laura, to była Asia.
0: Ale to w ogóle, wiecie, to się ze sobą chyba nie łączy. Takie coś mam dziwne przeczucie. W każdym razie, jeżeli drodzy detektywi macie jakieś pomysły, co takiego w rękach Asia może mieć, to głosówki na Messengera RMF Max cały czas przyjmujemy.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia? Głosówki.
6: Reklama.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert.

0: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: To za banger. David Guetta, Alok, Stick Figure w RMF Max, ale dobra, dobra.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Dobra, dobra, zupa z zagadkowej środy.
0: Dokładnie.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść, co trzymała w ręku Asia.
3: To proste. Asia miała w ręce karabin maszynowy. No, dlatego wszyscy byli do niej mili.
2: Dokładnie tak. Tak, właśnie o karabin maszynowy chodzi.
0: Bardzo mi się podoba ta teoria.
2: Nie, tak serio to nie.
0: Naprawdę nie.
2: Naprawdę nie.
0: Ach.
2: Jednak nie.
4: Czyżby Asia trzymała w ręku lusterko?
2: A my wiemy, od kogo wy są z tym lusterkiem.
0: Bo przyszło kilka takich odpowiedzi, wy cwaniaki.
2: I my sprawdziliśmy, co mówi ChatGPT, jak się w niego wklepie naszą zagadkę.
0: Ciekawe, co, nie?
2: Ciekawostka, słuchajcie.
5: Moja koleżanka z ChatGPT podpowiedziała mi, że Asia ma w ręku miotłę.
2: O!
0: Doceniamy uczciwość i szczerość. Ale też nie chodzi o miotłę, dodam, nie chodzi też o lusterko, bo to już mi Michał zdradził.
2: No i drodzy państwo, czas na...
0: Grande finale?
2: Grande finale. Tą jedyną.
0: Yes.
2: Tą prawdziwą. Odpowiedź na naszą zagadkę.
6: Myślę, że Asia szła z pieskiem na rękach i wszyscy skupili się na komplementowaniu pieska.
7: Asia miała psa, prawdopodobnie na smyczy, bo dzisiaj jest Dzień Narodowy Psa.
0: Ladies and gentlemen, we got him. I to jest piękne, to jest beautiful, tylko ja pragnę doprecyzować. Czy to piesek na rękach był, czy jednak smycz?
2: Chodziło o smycz, ale myślę, że szczeniaczek na rękach to też jest odpowiedź, którą jesteśmy w stanie uznać za prawidłową, więc gratulujemy. Pamiętajcie, pieski, pieski, pieski. One przynoszą w życiu szczęście. RMF Max.

0: Reklama.
1: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Winogrono jasne za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Cebula tylko złoty 99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz papryka w super cenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
8: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
9: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Na wieczór meteorolodzy nie zapowiadają żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Ma być pogodnie i stosunkowo ciepło z temperaturą w Białymstoku na poziomie 18 kresek. W nocy nie mniej niż 12 stopni. A co jutro? No jutro pogoda dokładnie kopiuj wklej z dziś. Słońca na pewno nie zabraknie. A na termometrach spodziewamy się 22 stopni. Cieplej ma się zrobić dopiero w weekend. W weekend na termometrach meteorolodzy prognozują w okolicach 25 kresek.

0: Moving to the Sun to Hugel w RMF Max. W tę samą stronę was wysyłamy. Słonko powoli zachodzi, wy wychodzicie z roboty i wieczór robi się coraz przyjemniejszy, bo zaraz też graba w RMF Max.
1: Więc muzycznie będziecie tak rozpieszczani, że was nikt jeszcze tak dzisiaj nie rozpieszczał. No i mamy nadzieję, że ten środowy wieczór po prostu będzie piękny. No, środa minie, tydzień zginie i jesteśmy właśnie w tym etapie, że tydzień ginie, kochani.
0: Przypominam również, że jeżeli ktoś się jeszcze nie załapał na bilety na Fire Festival, no to cały czas są one do zgarnięcia u Graby, więc zostańcie koniecznie przy radiu. A my się żegnamy. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek. Super było z wami być. Trzymajcie się. Pa!

0: sama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Coba Auto Białystok. Krupniki 25.
6: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Niestety, niestety, ale upały już raczej za nami. Wieczorem około 16 stopni będą pokazywać termometry u nas na Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Nocą około 14 kresek na termometrach, raczej pogodnie. Zresztą podobna temperatura będzie jutro o poranku, więc nie najgorzej. W czwartek w ciągu dnia tak mniej więcej do 22 stopni Celsjusza, bez deszczu, na przemian chmury i słońce w ciągu dnia.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Się posiedziało, się posłuchało, tak więc dużo się będzie działo muzycznie dzisiaj w Max Party. Jeszcze na wakacjach Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Będę miał dla was, no może chyba już moje ostatnie bilety na Fire Festival. Będą też goście specjalni dzisiaj wieczorem, na przykład Sokół. Będzie fajny kawałek od Sokoła, którego może jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Temper City, ich wersja Self Aware. Tak naprawdę to mamy, wiecie, dwie wersje tego hitu. Jest taka wersja TikTok Techno rozpędzona i jest wersja tej ekipy, taka bardziej alternatywna, Temper City, Self Aware w RMF Max. Która lepsza?

Flowrida, T-Pain, no jak Timbalanda zapraszają u nas na festiwale, to Flowrida może też by się pojawił na jednym z nich. Na Fire Festiwalu też będzie pięknie od piątku, w sobotę i w niedzielę będzie ekipa RMF Max. Muzycznie będzie się działo i będę miał dla was bilety i to jeszcze w tej godzinie. Zapamiętajcie numer SMS 3001 albo Facebook RMF Max. A co tam u was dzisiaj ciekawego w kolejny dzień jeszcze na wakacjach, bo u mnie dzieje się muzycznie teraz kolejna taka ciekawostka, którą już chyba słyszeliście. Ja się zakochałem w jej nowej piosence. Tak śpiewa Zalia. Tylko kochaj mnie.

Pięknie to zrobił Robin Schulz i Betty Times. Z pozdrowieniem dla chłopaków w tej chwili na rusztowaniu. Naprawdę szacunek dla budowlańców, dla Bogdana i ekipy, że oni o tej porze, słuchajcie, po 18 nie rzucili wszystkiego, że nadgodziny jadą tam, prawda, za prawą. Chłopaki, do zachodu słońca jeszcze trochę. Zostańcie z RMF Max, wróci Dawid Podsiadło. Będą też nowe house'owe nuty. Jest tutaj dobry beat, jaki przynosi Sony Fodera.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Po wakacyjny hicior, a na koniec wakacji RMF Max zaprasza na Fire Festival już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela wśród headlinerów BDOS, Alan Walker, DJ Snake. W line-upie także Elder Brook, Andy Dust, Kungs, Mary z Polski, Kuke, Zalia, Problem, Miu. Naprawdę będzie się działo, będę miał dla was bilety. Oto pytanie, kto może nie był nigdy jeszcze na festiwalu? Tak do tego podejdźmy. Może jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie był i chce przeżyć ten pierwszy raz? No to napiszcie, kto nie był i dlaczego. SMS-owo na 3001, koszt jak zwykła wiadomość 3001, albo na Facebooku RMF Max. Dla tych, którzy nie byli jeszcze na festiwalu też, gościu, który również rządzi na festiwalach, no i na Ibizie też, Sony Fodera, nasze jeszcze wakacyjne house'y w RMF Max. Nowość tego tygodnia, Sony Fodera śpiewa Becky Hill, Say Something, tak to leci.

0: Potańczymy przy takich bitach także o 21:00. Zapraszam na Max Party, tutaj DubDogs i How Does It Feel. Dziękuję za wasze wiadomości. Numer SMS-y to 3001 albo Facebook RMF Max. Kto nie był jeszcze w ogóle kiedykolwiek, nigdy na festiwalu? Najczęściej pojawiają się dwa powody. Finansowy, wiadomo, oraz czasowy. No, kasa i czas. Jedno i drugie trzeba mieć. Kto chce mieć swoje bilety na Fire Festival na ten weekend? Dajcie znać. 3001 albo Facebook RMF Max. Kto może jeszcze nie był na festiwalu? RMF Max.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
5: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Niestety, niestety, ale upały już raczej za nami. Wieczorem około 16 stopni będą pokazywać termometry u nas na Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Nocą około 14 kresek na termometrach, raczej pogodnie. Zresztą podobna temperatura będzie jutro o poranku, więc nie najgorzej. W czwartek w ciągu dnia tak mniej więcej do 22 stopni Celsjusza, bez deszczu. Na przemian chmury i słońce w ciągu dnia.

0: A kierowcy kiedyś królowały Lerek, Innowator, moja panienka, no teraz nasza słuchaczka Elwira. Witam cię w RMF Max.
1: Witam, witam.
0: Elwira napisała, że też nie była jeszcze na festiwalu. Elwira, ale w ogóle?
1: W ogóle.
0: To jeszcze tego nie przeżyłaś, nie przeżyłaś tych kolejek i tych muzycznych emocji? Jeszcze nie poczułaś bólu w nogach i głodu w środku nocy?
1: Nie, nic tego.
0: Okej. Fire Festival w najbliższy weekend, to już taki ostatni dzwonek. Słuchaj, podam ci tylko kilka gwiazd z line-upu tego weekendu. Na przykład Kukę, Andy Dust i Alan Walker. I teraz pytanie, kto z nich miał najwięcej hitów na liście Hot Bands jak do tej pory?
1: O, rany, nie pamiętam. Stawiam na Alana Walkera.
0: I bardzo dobrze, będzie w sobotę, a ty masz swój karnet podwójny na 3 dni na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Start już za 2 dni. To taki festiwal last minute. W końcu będziesz mogła przeżyć swój pierwszy festiwal kiedykolwiek. Pięknie, gratulacje. Elwira, kogo pozdrawiasz?
1: Całą rodzinkę, męża, który mnie na pewno słuchał, i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. I Elwira, posłuchaj teraz headlinera. Będzie w sobotę Alan Walker, Ava Max i bardzo głośne, bardzo przebojowe Fate. Miłej zabawy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
10: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: deskę, nad wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
3: Wysokie temperatury już za nami, chociaż w najbliższy weekend ma być trochę cieplej. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni na termometrach. Według synoptyków czwartek bezdeszczowy, w miarę pogodny, chociaż na przemian chmury i słońce. Dzisiaj wieczorem termometry mają u nas na Podlasiu pokazywać około 16 stopni Celsjusza. Nocą 14 kresek, noc też pogodna, bez opadów i jutro nad ranem podobna temperatura.
4: Cześć, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski w Max Party. Słuchajcie, wiem, że Sokół się tu kręci, rozmawia z Kariną Nicińską. Będzie fajna nuta od Sokoła. Będzie tutaj gościnnie dosłownie za kilka minut. Teraz DJ Goja, Jason Derulo, wakacyjne Michiko.

0: kibice zrobił nam na lato Axwell w RMF Ax, Whatever Turns You On. Czas to naszego gościa specjalnego. Będzie coś świeżego od Sokoła, który przecież jest częścią projektu Enklawa. Już jutro w Warszawie finałowa impreza, finałowy koncert. No i teraz gość specjalny i Karina Nicińska z naszym gościem.
1: A ze mną w studiu RMF Max Wojtek Sokół. Cześć.
2: Cześć.
1: Wiem, że prosto z próby za chwilę koncert w ramach projektu Enklawa. Jak idzie? Gotowy?
2: Słuchaj, no to są takie warunki, że właściwie odpoczywamy, a nie próbujemy.
1: No to tylko sobie takich w takim razie koncertów życzyć, ale powiedz, Pogwarzymy jako ten singiel dla projektu Enklawa, rozumiem, że w setliście wpisane już, obowiązkowo.
2: Tak, tu nie zdradzę wielkiej tajemnicy, zagramy ten utwór również, ale wszystkie są przearanżowane lekko, więc...
1: Zanim posłuchamy tego singla na antenie RMF Max, jakbyś mógł zostawić nas, słuchaczy i słuchaczki, z jakimś takim jednym zdaniem od siebie, co przyświecało tobie przede wszystkim w tym obrazku, bo to jest trochę obrazek, nie tylko muzyka, którą tam dostajemy.
2: Przyświecało mi to, żeby pokazać, że każdy, nawet w najgorszym pędzie życia, może na chwilę się zatrzymać i złapać sobie ten krótki momencik.
1: Chcesz zapowiedzieć oficjalnie, radiowo? Spróbować?
2: Owszem, bardzo proszę. Z tej strony Wojtek Sokół. Słuchacie RMF Max, a to utwór Pogwarzymy.

miałeś nudne lata, bo ja żadne. Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest

To też jest hit tego lata, bez dwóch zdań. Magnetic od projektu Bauza, a za chwilę chrześniaczka Dolly Parton, która odeszła wczoraj w wieku 80 lat. Absolutna muzyczna gwiazda, ikona muzyki country. Jej przyjacielem był nawet sam Slim Shady Eminem. No i bardzo blisko była z nią Miley Cyrus. Miley, jej kwiatki już za chwilę.

0: nad wodę,
1: na działce
0: i na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. I tam też świętują międzynarodowy przecież Dzień Psa. Jak tam u was dzisiaj wygląda to świętowanie? Bo wiadomo, że świętują wszystkie pieski rasowe, kundelki, kanapowce i te, które uważają, że kanapa może należy tylko do nich. Święto ma przypominać o adopcjach i psach, które czekają na dom. Nie zapominajmy o tym. Dzisiaj wieczorem spacer może być dłuższy. No zróbcie to dla swojej psinki. Teraz też na spacery Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max.

0: Pepiryt, Martin Garrix i Ed Sheeran na pewno też kochają zwierzaki. Dzisiaj dzień psa, a wiecie, że piesek to potrafi nauczyć się naprawdę dużej liczby słów. Najzdolniejsze osobniki to rozpoznają nawet setki przedmiotów, a rekordziści potrafili odróżniać nawet ponad 1000 nazw. Ja nie wiem, który piesek jest tak uzdolniony, czy twój też tak ma. Mimo wszystko zejdź z kanapy, pozostaje jednak chyba wciąż wyjątkowo trudnym komunikatem. Zostańcie z RMF Max, za chwilę coś dobrego od Adama Lamberta, sprawdzimy te co niedługo w pogodzie. Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
13: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
14: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
15: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
16: i Klemens prawy
15: meldują się na breloczkach.
14: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: I po reklamie.

0: zapałem słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Wysokie temperatury już za nami, chociaż w najbliższy weekend ma być trochę cieplej. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni na termometrach według synoptyków. Czwartek bezdeszczowy, w miarę pogodny, chociaż na przemian chmury i słońce. Dzisiaj wieczorem termometry mają u nas na Podlasiu pokazywać około 16 stopni Celsjusza. Nocą 14 kresek, noc też pogodna, bez opadów i jutro nad ranem podobna temperatura.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Gazowo, chłopaki, White i przyjaciele, to coś. Dzisiaj poza pierwszą dziesiątką listy Hot Bands, a co tam się wydarzy, dowiemy się już po godzinie 20. Głosujecie na rmfmax.pl. Będzie też kilka bardzo ciekawych nowości. Wśród nich Babylon od Yearboxa. No i oczywiście Swedish House Mafia dzisiaj, może nawet na miejscu pierwszym. RMF Max.
1: RMF Max Podlasie, Robert Wojewski. Dobry wieczór w środę. No to sprawdzamy, co fajnego pod koniec wakacji dzieje się u nas w najbliższy piątek i w sobotę. Studzi Wody Bielsk Podlaski, Banfield Festival, Jan Basz, Dominika Płonka, Swada i Nichos i DJ Sety. Taki program imprezy. No to będzie sporo muzyki alternatywnej, elektroniki w plenerze. W piątek Białystok na rynku Kościuszki, impreza pod hasłem Białystok pełen muzyki, koncert Kolima i Małgorzaty Ostrowskiej. Też w najbliższy piątek w klubie Balans w Białymstoku, klubowa noc z trensem i elektroniką. To propozycja dla klubowiczów 18+. No i w sobotę Pub Fiction w Białymstoku zaprasza na imprezę z muzyką z lat 80. i 90., a jeszcze w sobotę Artur Barciś wystąpi w Nieteatrze w Białymstoku.
2: Reklama.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: dziennych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Dobry wieczór, witajcie wciąż na wakacjach w ostatnią środę sierpnia. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje na liście Hot Bands. Będą fajne nowości. Wraca Ellie Oaks, a zestawienie otwieramy dzisiaj plażowo-afrohausowo. Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.
4: RMF Max. 10. Numer 10.

Skrzypce zawsze robią robotę. To był hit grupy The Verve lata temu, słynne Bittersweet Symphony, które doczekało się wielu wersji, wielu remiksów, także takich bardziej tanecznych i klubowych. Ellie Oaks i Lawinia, ich Reasons czekają na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Teraz Oscar Sims, który chyba się dziwi, że jest tylko na miejscu 9 bez końca. Max. 9.

94 w numerze Alma Maten. Jeszcze więcej takiego bitu już od 21. Wakacyjne Max Party. Dajcie znać SMS-em na 3001. Co macie u siebie na imprezowych playlistach albo Facebook RNF Max? Na naszej wciąż wakacyjnej jest nowa nuta. Od tego gościa wraca Yearbox i jego Babylon.

0: I ciotka Jennifer Lopez, Everything is Fine, miejsce siódme. Ciotka daje radę, musicie przyznać. Lata temu świat tańczył do Waiting for Tonight. Jennifer Lopez wciąż w formie i na pewno zaskoczy jeszcze tak imprezowo, bardziej klubowo. Ja też was zaskoczę, bo będzie kolejna taneczna premiera ze Stanów. Czeka Griffin w numerze World Away. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to.

0: Zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM. Numer 6.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jego najwięksi fani w Stanach Zjednoczonych mówią, że Griffin to taki amerykański Armin van Buuren, ten prawdziwy Armin przed nami na liście Hot Bands, a Griffin przed chwilą i Bunt, nasza kolejna taneczna premiera tego tygodnia, World Away. Jak słychać, w Stanach też potrafią robić dobre nuty. Sprawdzajcie więcej nowości na rmfmax.pl. Otwieramy już pierwszą piątkę, a tutaj numer, który bez dwóch zdań zasługuje na jedynkę, to na pewno. Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Numer 5.

0: Afrobity, to jego muzyka, to jego miłość. Wraca do nas Wiz the MC. Polecam wam jeszcze wakacyjnie. Falling Stars czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. No i może jutro doczeka się debiutu. Przed wami nowa jedynka. Dzisiaj w środę, a trójkę otwierają Gipsygo i For Money, ostatni dzień lata.
1: RMF Max. RMF Max. 3, numer 3.

to się będzie działo o 21:00. Max Party, Josh Baker, nowość, house'owe bity w RMF Max, My Place, na razie w poczekalni. Na miejscu trzecim dzisiaj Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata. Na miejscu drugim już tak wysoko jednak Armin Van Buuren wciąż rządzi trensowo w numerze Everlasting. A kto rządzi na szczycie? No ta ekipa wiralowo z internetu na miejsce pierwsze listy Hot Bands dzisiaj. To Tempest City i ich wersja Self Aware.

0: Nowa jedynka listy Hopence, Temper City w gnoże Self-Away. Zostańcie z nami, za chwilę startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść, gdzie warto być.
1: RMF Max Modlasie, Robert Bojanowski. Ponownie dobry wieczór w środę. No to właściwie już finisz wakacji. Zaczynamy od najbliższej soboty, bo właśnie w sobotę w Białymstoku wystąpi Artur Barciś, nie teatr, zaprasza. Też w sobotę i też Białystok, Pub Fiction. Tu będzie można w ostatni wakacyjny weekend pobawić się, poszaleć przy hitach z lat 80. i 90. No a wcześniej w piątek w klubie Balance w Białymstoku, klubowa noc z trensem i elektroniką. To propozycja dla klubowiczów, no tak mniej więcej między 18 a 35. No i również w piątek na Rynku Kościuszki w Białymstoku impreza pod hasłem Białystok pełen muzyki i koncert z Kolima i Małgorzaty Ostrowskiej. No i w piątek i w sobotę również Bielsk Podlaski, tutaj impreza Benfield Festival i wystąpią Jan Basz, Dominika Płonka, Sfada i Nichos.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Max, oczywiście, por favor, gracias, że jesteście z nami. Dzisiaj wieczorem robią wam muzyczne, imprezowe klimaty. Przemek Grabowski na mikrofonie, ze mną DJ Raf Mix. Tylko imprezowe bity, klasyki, nowości, dużo nowości. Teraz kolejna z nich wraca. Daddy Trance, czyli Marlon Hofstadt, otwiera nasz kolejny set w numerze I Like.

0: David Guetta i Alok też mają hit tych wakacji, ale słuchajcie, końcówka sierpnia to na pewno jeszcze nie koniec lata, a w ogóle to tak pod koniec to najlepiej sobie pojechać na wakacje, bo mniej tłoku i taniej. Pozdrawiam wszystkich, którzy odkładali swoje wolne na później. Dla wszystkich na urlopie, po urlopie, bez urlopu, w naszym kolejnym secie już za chwilę Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

The Way You Are to Milky w nowej wersji od Davida Getty w naszym Max Party. A wiecie, co będzie w piątek? No wiadomo, że kolejny weekend, ostatni wakacyjny, ale to będzie także pełnia księżyca, którą będzie można podziwiać, bo ta sierpniowa to dopiero przed nami. Wypada za 2 dni i nazywana jest Star John Moon, czyli księżycem jesiotra. No to już wiecie, co robicie w piątek wieczorem. Trzeba trochę dłużej posiedzieć na przykład na tarasie. Nie wiem, może ktoś może wyjść na dach, tylko żeby było bezpiecznie. Nie namawiamy do złego. Jak nie na dach, to przynajmniej do parku i robimy imprezę. My też. Kolejny set otwierają Pitbull i Kesha.

Ready for your love, Felix Yen i Sophie Ellis Bex to w naszym Max Party jeszcze na wakacjach. A wiecie, że na wakacje to w Chinach pojawiła się nowa atrakcja? Tam atrakcją staje się oglądanie rakiet wokół kosmodromów. Pojawiają się tłumy widzów, a kosmiczna turystyka obejmuje również takie miejsca stylizowane na powierzchnię Marsa. Mają tam takie miejscówki, gdzie można się poczuć jak na Marsie. No u nas jeszcze tego nie mają, ale za to mają Ring My Bell w nowej wersji. Aicz otwiera nasz kolejny set w RMF Max, a za chwilę Shouse.

0: błysk, to będziemy może sprzątać, ale dopiero w sobotę. Na razie cieszymy się środą, wciąż wakacje. Dawid Podsiadło przed chwilą w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy. Po 22 w Max Party na przykład Ed Sheeran, Martin Garrix i Oscar Sims też bardzo imprezowo. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać także SMS-em na przykład na 3001. Dobrego bitu nie zabraknie. Tańczymy dalej.
1: RMF Max, Robert Wojanowski, dobry wieczór. W środę, ostatnia środa tegorocznych wakacji, już odliczamy dni do początku roku szkolnego, no ale podpowiem jeszcze, jakie duże imprezy będą się w Polsce odbywać w czasie najbliższego weekendu, bo to będzie taki weekend, w czasie którego będziemy żegnać wakacje. No i duże wydarzenie odbędzie się na Stadionie Śląskim, 3 dni naprawdę dobrej imprezy, od piątku do niedzieli. Tutaj wystąpią tacy artyści jak BDS, Kukę, Mi, Problem, Zalia, to piątek, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka, Nervo, no i w niedzielę między innymi DJ Snake, Kangs, Bambi, Kizo, Mary z Polski, czy między innymi Reto. Tak bawić się będzie na koniec wakacji Stadion Śląski. No a na letnich brzmieniach we Wrocławiu w piątek Kacperczyk, Julia Wieniawa, Vito Bambino, do tego Król, a w sobotę tutaj Grzegorz Turnau, Natalia Grosiak, Mrozu, czy między innymi Kaśka Sochacka.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już wykonasz.
5: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
2: Lato na maksa!